0: wcześniej wcielało się wszystkich, jak leci. Jedni byli do tego bardziej przygotowani, inni mniej, jedni się nadawali, a inni no kompletnie to nie była dla nich droga życiowa, ale musieli ten obowiązek dla ojczyzny wypełnić.
1: Znaczy myślę, że było to takie dobre sprawdzenie dla tych osób, którzy byli objęci obowiązkowej służby wojskowej, ponieważ no, służba w wojsku wiąże się z wieloma wyzwaniami właśnie w stosunku do samych siebie, bo poznajemy siebie, poznajemy swoje możliwości, a bardziej gdzieś tam swoje niedoskonałości. I też uczy takiej pokory i współpracy z drugim człowiekiem, więc uważam, że gdzieś tam miało to swoje dobre strony. Może ten przymus, nie wiem, może nie był zbyt dobry, natomiast w tej chwili mamy służbę ochotniczą również i osoby, które chcą faktycznie przejść takie przeszkolenie wojskowe, mają takie możliwości, więc uważam, że poszło to chyba w dobrą stronę.
0: No tak, teraz w wojsku są osoby, które chcą albo mają jakieś predyspozycje i z jakiegoś powodu konkretnego tą swoją przyszłość z wojskiem wiążą, a nie odnosicie wrażenia, że taka służba wojskowa wielu facetom to by się teraz przydała?
1: Tak, przydałaby się zdecydowanie. Czasy się też troszkę zmieniły i nie wiem, ludzie stają się bardzo wygodni i czasem to są po prostu, że tak kolokwialnie powiem, upośledzeni społecznie, ponieważ nie potrafią się młodzi ludzie często odnaleźć jakby w życiu codziennym, nie wiem, nie potrafią sobie przyszyć guzika albo posprzątać swojego pokoju, czy cokolwiek, już nie mówiąc o innych pracach, a wojsko tego uczy.
0: No i chyba wcześniej też ich harcerstwo, bo w wojsku to raczej się już ten guzik powinno umieć przyszyć.
1: Tak, to prawda, ale zdarzają się osoby, które nigdy igły i nitki nie miały w ręku.
0: Czyli służba wojskowa czasami by się przydała. Spotkałem się z takim stwierdzeniem, że między innymi dlatego, że teraz mamy za dużo zniewieściałych facetów. Zgodzicie się z tym?
2: To znaczy, wydaje mi się, że jako kobiety w mundurze troszeczkę więcej chyba oczekujemy od mężczyzn. W związku z tym, no nie wiem jak koleżanka, ale ja uważam, że panowie w rurkach obcisłych na ulicy to jest jednak trochę mało męskie.
0: A kobieta w mundurze to kobiece?
2: Tak, kobieta w mundurze jest kobieca, ponieważ po pierwsze mamy też kobiece mundury, bo mundury wyjściowe mają swoje odpowiedniki kobiece w spódnicach i obcasy. Natomiast no, to jest zawód, żołnierz to jest zawód i każda z nas najpierw jest kobietą, potem jest żołnierzem. Tak samo jak każdy mężczyzna najpierw jest mężczyzną, a potem jest żołnierzem.
0: To wróćmy jeszcze do tych początków wojska. Słyszeliśmy o unitarce. To może wyjaśnijmy jeszcze tym, którzy nie wiedzą, co to jest unitarka.
2: Unitarka to jest szkolenie podstawowe. To jest taki, no u nas w akademii to był miesiąc najpierw takiego czysto samego wojskowego przeszkolenia, po czym na 2 tygodnie wyszliśmy w morze na ORP Wodnik i tam mieliśmy już takie marynarskie szkolenie. To jest taki czas, żeby z tego cywila zrobić wojskowego, tak naprawdę.
0: Czyli żeby zapomniał o rurkach.
2: Dokładnie. Żeby się nauczył maszerować, żeby się nauczył do takiego no, najbardziej podstawowego wojskowego zachowania się.
0: Jak wygląda taki typowy dzień poborowego kandydata do służby, no bo jeszcze nie żołnierza, ta fachowa się nazywa chyba elef. Jak wygląda taki dzień?
1: Fachowo to się nazywa albo elef, albo kadet, albo podchorąży, w zależności do jakiego korpusu dana osoba się przygotowuje. Ale jeżeli na przykład mówimy o korpusie szeregowych, to wtedy jest taki tytuł i wtedy na przykład ten żołnierz jest nazywany elewem. Dzień rozpoczyna się bardzo prosto od pobudki, oczywiście, czyli...
0: Skoro świt?
1: Tak, skoro świt. Jakby każda jednostka ma gdzieś tam te granice, mogą się troszkę różnić, ale jest to w okolicach godziny 6, czasem wcześniej 5:45 na przykład. No mówię, może się to różnić po prostu dosłownie pół godziny, powiedzmy, między jednostkami. Jest pobudka, chwila na poranną toaletę, zaraz później jest wyjście na tak zwaną zaprawę, czyli poranny rozruch fizyczny. Są przygotowane trasy, gdzie żołnierze biegają, wykonują różne ćwiczenia ogólnorozwojowe. Później chwila też na przebranie się, przygotowanie do wyjścia na śniadanie. Po śniadaniu wojsko przechodzi na apel poranny. Na apelu mają, wiadomo, spotkanie z dowódcą. Przedstawiony jest jakby plan danego dnia, co będzie się działo. Ważne sprawy omówione, takie, które powinny być omówione na forum do wszystkich. I później w granicach gdzieś godziny 8 zaczyna się szkolenie. W zależności jakby od etapu, na którym są ci żołnierze, no to mówię, są to zajęcia podstawowe takie z musztry, później dochodzi taktyka, później szkolenie strzeleckie i zajęcia trwają do obiadu. Po obiedzie jest apel popołudniowy, czyli znowu spotkanie z dowódcą, jest czytany rozkaz. no, żołnierze muszą wiedzieć, co będzie dalej, co będzie kolejnego dnia. Natomiast po południu to też w zależności od jakby zaawansowania szkolenia. Przez pierwszy miesiąc są po prostu przygotowani do przysięgi, czyli żołnierze dalej uczą się maszerować tak naprawdę. Wbrew pozorom nie wszystkim to dobrze wychodzi, więc nie jest to taka prosta rzecz dla niektórych. No i zajęcia doskonalące, samokształcenie, ponieważ na pierwszym etapie jakby tego życia wojskowego tej nauki jest naprawdę dużo, bo człowiek musi się przestawić właśnie z tych torów cywilnych i musi posiąść taką podstawową wiedzę, chociażby nawet słownictwo wojskowe.
0: No właśnie o to chciałem zapytać, bo słownictwo wojskowe jest takie specyficzne, tak jak i język policyjnych notatek służbowych, chociażby tam wszystko, co się dzieje, to są zdarzenia, a jak to jest w wojsku?
1: Też mamy jakby takie specjalistyczne słownictwo, chociażby nie wiem, wspomniane już słowo unitarka, co dla wielu ludzi nic nie mówi albo niewiele mówi. Więc jakby my już jesteśmy do tego przyzwyczajeni i człowiek to chłonie jakby samoistnie, ale później jak rozmawiamy ze znajomymi czy gdzieś z osobami, które nie służyły albo nie miały nic wspólnego z wojskiem, no to właśnie łapiemy się na tym, że sami już jakby używamy tego słownictwa.
0: A jak to wygląda w marynarce? Bo tam pewnie trochę rzeczy się różni, bo jest woda, no ale jednak na pokładzie tam musztra pewnie wygląda bardzo podobnie. Gdzie można zauważyć różnicę?
2: Tak, na pewno samo szkolenie ogólnowojskowe tyczy się każdego rodzaju wojsk, więc to jest dosyć uniwersalne. Tak nawiązując do tego słownictwa, no to my w marynarce mamy dużo specyficznych słów i konkretnych nazw. Chociażby bardzo częsty błąd, ludzie mówią, że my pływamy na statkach, my pływamy na okrętach marynarki. Tak samo jak nie ma łodzi podwodnej, bo nie ma żadnej cywilnej łodzi podwodnej, to jest okręt podwodny zawsze. Więc to jest częste, niestety wśród żołnierzy wojsk lądowych czy sił powietrznych tak samo się zdarzają takie błędy, trochę nas tam nie rozumieją za bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o musztrę na okręcie życie jest bardziej dostosowane pod okręt, czyli jest na przykład malowanie tego okrętu. My na unitarce mieliśmy tak zwany obierak, czyli wszyscy siedzieliśmy na rufie, musieliśmy obierać warzywa na obiad, żebyśmy my mogli zjeść, ale tak samo marynarze, jeszcze wtedy była służba zasadnicza, więc oni też służyli na okrętach.
0: No, obieranie ziemniaków zawsze może się kojarzyć z wojskiem, chociażby tym osobom, które oglądają sporo telewizji. Cztery pancerni i pies, tam była nie jedna scena, gdzie ziemniaki się obierało na jakiś obiad. No, coś żołnierze muszą jeść. Kucharz sam nie obierze ziemniaków, marchewki, pietruszki dla całego garnizonu.
1: Znaczy, z tym zapleczem takim gastronomicznym to też powiedzmy, że jest różnie, bo jeżeli mamy jednostki, które na przykład są obsługiwane, po prostu są zatrudnieni pracownicy, którzy pracują na kuchni, ale też jeżeli mamy ćwiczenia poligonowe, wtedy jakby już wojsko musi być samowystarczalne, więc żołnierze rozwijają kasyno wojskowe, też takie słowo, czyli kuchnię całą, prawda, z całym zapleczem.
0: Czyli tam jedyne żetony to pokrojona w talarki marchewka.
1: Powiedzmy. No i właśnie tak jak mówię, i wtedy już żołnierze jakby przygotowują wszystkie posiłki. Są to najczęściej żołnierze z kompanii logistycznych, czy też plutonów logistycznych.
0: A zdarza się, że żołnierze korzystają z jakichś zewnętrznych źródeł, typu na przykład jakiś catering?
1: Tak, zdarza się to.
0: No na okręcie marynarki, żebym się tutaj nie pomylił, to raczej ciężkie do wykonania, bo śmigłowcem raczej nikt tego nie dowiezie, za drogie by to było, więc jednak trzeba siąść na rufie.
2: Tak, znaczy no okręty mają duże chłodnie, w których na ogół jest po prostu przechowywane jedzenie od portu do portu. Tak jak wodnik chodził na Morze Śródziemne, no to tam czasami było nawet przejścia po 2 tygodnie i wtedy na te 2 tygodnie musi być zapas jedzenia taki, żeby wojsko mogło zjeść. Do tego no zaraz pod dowódcy chyba najważniejszą osobą na okręcie jest kucharz. Ale narzekać nie możemy, bo...
0: Bo jutro nie ugotuje.
2: Tak. Nie, mamy świeży chleb pieczony często. Czasami kucharz, jak tam coś zostanie z obiadu, to mi pizzę zrobi. Także trochę sobie dogadamy w marynarce, jeżeli chodzi o jedzenie.
0: Czyli to menu nie jest jakieś ubogie, że codziennie to samo i wszyscy już po tygodniu, dwóch mają dosyć i kucharza ganiają po pokładzie?
2: Nie, kompletnie nie. Jedzenie jest naprawdę dobre.
0: Chciałem zapytać was jeszcze o jedną rzecz, ponieważ służycie w różnych formacjach. Jedna z nich to takie niebieskie berety. Tu mówię o porucznik Rzadkowskiej, Katarzynie Rzadkowskiej, która, przypomnę, jest moim i waszym gościem dzisiaj. Te niebieskie berety pojawiają się na misjach. Zresztą misje zagraniczne obie macie już w swoim żołnierskim CV. Jak wygląda właśnie misja? Co robią niebieskie berety? Bo one kojarzą się z tym, że

0: powiedzieć tylko ze swojej perspektywy, ponieważ nie byłam ani w Iraku, ani w Afganistanie, byłam w Kosowie. Więc ta misja w Kosowie w tym momencie jest już względny spokój i jest to misja pokojowa, także jakby zadania są zgoła odmienne. My zajmowaliśmy się współpracą cywilno-wojskową, czyli tym, czym zajmujemy się też tutaj w Kielcach. Pracowałam w takim zespole łącznikowo-monitorującym, czyli po prostu jeździliśmy po naszym rejonie odpowiedzialności, prowadziliśmy spotkania z lokalną ludnością, z przedstawicielami władzy samorządowej, władzy powiedzmy religijnej, czy też z przedstawicielami szkół i instytucji.
1: Padło w Kielcach, ja dodam, że w Kielcach, a dokładniej w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, bo tutaj taka jednostka się znajduje. Sporo spotkań każdego dnia i to wszystko, nie wiem, z jakąś obawą, bo na głowie jest niebieski beret, ale kabury i broni przy pasie nie ma.
0: Nie ma takiej potrzeby, żeby żołnierze przebywając na terenie jednostki nosili broń przy sobie. Broń, wiadomo, jeżeli wyjeżdżamy na strzelania, czy jeżeli jest oficer na służbie, wtedy ma przy sobie broń.
1: No bo tak przynajmniej mi osobiście kojarzą się żołnierze w niebieskich beretach. Ciężko mi sobie zwizualizować go właśnie z jakąś bronią. Z reguły to wygląda zupełnie inaczej, a zagrożenie jednak może być realne.
0: Ponieważ niebieskie berety są typowe dla misji Organizacji Narodów Zjednoczonych i w tej chwili również trwa u nas taki kurs przygotowujący żołnierzy do wyjazdu na misję. Na misję właśnie w charakterze obserwatorów wojskowych i tam ci żołnierze noszą niebieskie berety, czy też niebieskie hełmy i są bez broni.
1: A na czym polega ich zadanie? Bo obserwator wojskowy nie każdemu może jasno określić tymi dwoma słowami, jaki jest zakres obowiązków. Tu drugi nasz gość jest właśnie uczestniczką w zasadzie takiego kursu obserwatorów. Co należy do takich podstawowych obowiązków?
2: No, ponieważ kurs jeszcze trwa, więc na pewno całej wiedzy nie posiadam na ten temat. Natomiast no, jest to przede wszystkim monitorowanie sytuacji. To są misje w dosyć niebezpieczne rejony i naszym zadaniem jest po prostu monitorowanie przestrzegania różnych postanowień pokojowych, czy tego, jak te strony między sobą się umówiły. Natomiast absolutnie nie jest to żadna ingerencja w ich sprawy.
1: Czyli po prostu trzeba pilnować tego, żeby te wszystkie rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych były przestrzegane.
2: Dokładnie.
1: Waszym jednym z zadań jest raportowanie, czyli trzeba być dobrym obserwatorem.
2: Tak, zdecydowanie trzeba być dobrym obserwatorem, ale też trzeba umieć pisać, żeby móc w takiej jednej formie zawrzeć wszystko, co jest najważniejsze, a nie rozpisywać się na 20 stron, bo tego nikt nie będzie czytał codziennie. Takie raporty trzeba sporządzać codziennie, więc no, trzeba mówić krótko, zwięźle i na temat, jak my to mówimy.
1: Trochę jak w serwisach informacyjnych w radiu. Tam też trzeba krótko o sprawach, o których niektórzy choćby z mównicy sejmowej na przykład mogliby opowiadać się godzinami. Jeszcze wracając do tych przygód na misjach, bo pewnie jakieś się zdarzały. Co się kojarzy z Kosowem w pierwszej kolejności? Tak już minęło trochę czasu, ale co przywołuje takie wspomnienie, co staje przed oczami?
0: Jest to piękny kraj. Osobiście lubię bardzo góry, a tam teren jest bardzo górzysty i uważam, że jest to kraj z potencjałem, tylko trzeba by tam zainwestować sporo pieniędzy, żeby ruszyć na przykład z turystyką. Oprócz tego jest trochę właśnie zaniedbane, ponieważ łatwo można zauważyć wszędzie dookoła śmieci. I ludzie jakby też nie przestrzegają tego. Tak jak w Polsce na przykład się jedzie gdzieś, nie wiem, przez las, już nie widzimy, żeby gdzieś leżały śmieci, czy jakieś odpady, natomiast tam jest to spotykane.
1: To pierwsze, co przychodzi do głowy, jak się wspomina misję w Kosowie?
0: Nie minęło jeszcze aż tak dużo czasu tak naprawdę, żeby wraz z wspomnieniami. Ale nie, dla mnie teraz powiedziałam o takich jakby zewnętrznych przejawach, powiedzmy. Natomiast jeżeli chodzi o takie wnętrze, był to dla mnie czas takiego poznania siebie. Poznałam też wiele wspaniałych osób, między innymi Dagmarę, która tu siedzi. I mówię, misja jest takim właśnie specyficznym czasem, gdzie możemy zobaczyć trochę, jak sobie radzimy w pewnych sytuacjach, chociażby rozłąka, nie wiem, z rodziną, z naszą ojczyzną, z tym, że jakby jesteśmy oderwani od takich codziennych problemów, bo tam mamy swoje zadania, tam mamy swój rytm pracy, a tutaj jakby życie toczy się zupełnie inaczej w kraju, a inaczej na misji.
1: Czyli misja w Kosowie

0: Wie, to nie jest przeglądanie Facebooka, zamieszczanie postów i robienie selfie na tle tego wspomnianego krajobrazu.
1: To znaczy, jeżeli ktoś jest oficerem prasowym, to jak najbardziej należy to do jego zadań. I my akurat tam, gdzie pracowałam, tak jak wspomniałam, zajmowaliśmy się monitorowaniem sytuacji, więc jak najbardziej dokumentacja fotograficzna jest wpisana jakby w nasze zadania. Natomiast no też nie można jakby uznawać Kosowa za jakiś kraj, nie wiem, trzeciego świata, gdzie nie ma dostępu do Facebooka czy internetu, bo...
0: Nie, mi bardziej chodziło o ten czas, który niektórzy poświęcają w bardzo dużej ilości do tego, żeby przeglądać media społecznościowe.
1: W wolnym czasie to ja już nie wnikam, co kto robi, natomiast... No nie, jakby skupiamy się też na innych rzeczach, albo chociażby na tym, żeby razem wspólnie, nie wiem, zorganizować sobie czas, czy pójść na siłownię.
0: To odbijam teraz piłeczkę i to samo pytanie do drugiej pani porucznik Dagmary. Z Kosowem co się kojarzy w pierwszej kolejności? Poza przyjaźnią siedzącą obok Katarzyną.
2: To znaczy tak jak Katarzyna powiedziała, z zewnątrz dla mnie to były przede wszystkim śmieci i hordy dzikich psów ganiające po polach, co zresztą jest dosyć dużym problemem, ponieważ no, Kosowo jakby... Tam, schroniska dla bezdomnych zwierząt, powiedzmy, nie są ich priorytetem. W związku z tym tych bezdomnych zwierząt jest bardzo dużo i często się zdarza tak, że po prostu zagryzają ludzi przy drodze, którzy czekają na autobusy. Średnio 2 osoby miesięcznie. Więc to jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny. Góry też jak najbardziej piękne. Ja byłam w grupie Wkłady Narodowe do dowództw i sztabów i wraz z 6 innymi osobami siedziałam w bazie amerykańskiej. Znaczy 6 innymi Polakami. No dla mnie to było naprawdę duże doświadczenie, jeżeli chodzi o zobaczenie, jak wygląda organizacja taka sztabowa na misji, tak naprawdę, no powiedzmy w cudzysłowie na bojowo. Jak to wygląda, że są odprawy codziennie. Ja byłam akurat w sekcji też od spraw cywilno-wojskowych, więc dzięki temu dużo wyjeżdżałam też poza bazę. Właściwie cała połowa Kosowa była pod naszą jurysdykcją i musieliśmy jeździć na spotkania z policją, z lekarzami po całym kraju.
0: Całkiem sporo zadań na głowie.
2: Tak, no ale też jest i sporo ludzi, którzy się wspierają w tym wszystkim i sobie pomagamy.
0: No właśnie, bo wojsko to nie jest organizacja dla indywidualistów, to jest praca zespołowa. Jeżeli coś trzeba wykonać, są zresztą po to podziały robione na plutony, bataliony i tam jeszcze mniejsze oddziały. Po prostu jedna osoba na drugiej musi polegać. Da się tak bardzo szybko zbudować zaufanie, jakąś taką nić, czy tego po prostu się uczycie na unitarce już chociażby, że to jest jakby obowiązki drugiej osoby i można po prostu nie tyle jej zaufać, co mieć pewność, że ona to zrobi, bo to należy do jej obowiązków.
2: Tak, na pewno zaczyna się to na unitarce. Unitarka jest tak intensywnym okresem, że często się mówi, że ludzie w niedoli się łączą i tak chyba jest, bo potem te roczniki jednak gdzieś tam są zawsze ze sobą związane. My z moim rocznikiem się do tej pory spotykamy średnio tak ze 2 razy w roku, mimo tego, że ja po 2 latach odeszłam z akademii, wyjechałam za granicę. Natomiast zawsze jestem zapraszana i ci ludzie naprawdę gdzieś tam są w moim kręgu tych najbardziej zaufanych ludzi, ale się poznaje też nowych ludzi w trakcie służby i no na pewno nie jest tak, że można samemu przesłużyć te, nie wiem, 15, czy jeżeli ktoś chce więcej lat.
0: No, zawsze na pewno warto z kimś chociażby o czymś porozmawiać, podzielić się problemem, być może zwierzyć i na 2 głowy zupełnie inaczej rozwiązuje się problem, ale to chyba wciąga, bo cały czas obie jesteście w wojsku, obie cały czas związane z mundurem i marzeniami też wybiegacie do przodu, bo jak rozmawialiśmy poza anteną, to też pojawiły się głosy o kolejnych wyjazdach, kolejnych misjach.
2: Tak, właśnie wczoraj otrzymałam informację, że prawdopodobnie pod koniec lipca będę wyjeżdżała do Sudanu Południowego. Także w moim przypadku wyjazdy to jest coś, co chciałam robić zawsze i póki co mi się to na szczęście udaje. No mam takie jakieś szczęście i do przełożonych, i do takich różnych zdarzeń, które mi się w życiu przytrafiają. Często jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie.
0: I korzystam z możliwości, które się otwierają.
2: Tak. Kiedyś przeczytałam takie zdanie, że jeżeli nie jestem do końca pewna, czy jestem w stanie wykonać jakąś pracę, to się na pewno zgodzę, a potem zobaczę, jak się ją wykonuje i się nauczę. Także ja na pewno zawsze najpierw działam, potem okazuje się, że nie żałuję i te rzeczy, które mi się przytrafiają, zawsze mają bardzo pozytywny wpływ na moją dalszą służbę.
0: Czyli jest to po części też metoda na zobaczenie jakiegoś kawałka świata, chociaż z turystyką to zapewne nie ma wiele wspólnego. Wiadomo, krajobraz za oknami, nie wiem, jakiegoś pojazdu wojskowego, nie znam tej terminologii nazewnictwa, ale coś tam pewnie widać z tego krajobrazu i da się zobaczyć, ale na zwiedzanie na pewno czasu jest o wiele mniej, tym bardziej, że tak jak podkreślałyście obie, to są przede wszystkim obowiązki i z tego jesteście rozliczane, a to, co w czasie wolnym, to wtedy można czegoś spróbować, chociaż nie wszędzie można pewnie iść, nie wszystko zobaczyć, nie wszystko zwiedzić, co by się chciało, ale też widzicie te kraje od zupełnie innej strony niż typowi turyści. Mi się pokazuje tylko tą frontową stronę, oni tej kuchni, tego zaplecza nie widzą.
3: Tak, to prawda, ponieważ tak jak już Dagmara wspomniała, wyjeżdżałyśmy zarówno ona, jak i ja na wiele spotkań i tak naprawdę można było czasem dojeżdżać do wiosek właśnie, gdzie mieszkają ludzie, zobaczyć, że tak powiem, od kuchni, jak wygląda ich życie takie codzienne. Łączyło się to jakby właśnie z wykonywaniem naszych zadań, bo monitorowanie ich życia to było nasze podstawowe zadanie, więc jakby to wszystko było ze sobą połączone i no i można było naprawdę zobaczyć, może nie zwiedzić, ale zobaczyć ten kraj.
0: Jakbyśmy mogli manipulować czasem i go cofnęli, to pewnie wasza decyzja będzie taka sama. Idę do wojska, ale jeżeli byśmy go mogli przyspieszyć o kilka lat, to gdzie siebie widzicie za 5, 10? Pewnie już co innego na pagonach.
3: Taką mam nadzieję, oczywiście. Jakby jest to trudne, ponieważ tak jak Mara na przykład wspomniała, czasem zdarzają się takie sytuacje, że po prostu z dnia na dzień trzeba podjąć decyzję i to jakby wywraca nasze życie zawodowe do góry nogami. Ja miałam taką sytuację, że będąc na misji zadzwonił telefon i w 3 godziny miałam podjąć decyzję, czy zostaję na kolejne pół roku. Więc no, mówię, to są czasami bardzo, bardzo szybkie i trudne decyzje. Natomiast w przyszłości chciałabym pracować za granicą, może właśnie gdzieś na placówce międzynarodowej.
0: A w przypadku porucznika marynarki za 5-10 lat?
2: Tak, dla mnie też na pewno struktury międzynarodowe są gdzieś tam celem w przyszłości i służenie na placówkach. Ale właśnie tak a propos podejmowania decyzji w 3 godziny, ja miałam z kolei odwrotną sytuację. Ja przez to, że byłam na misji, no, nie mogłam później wyjechać na placówkę, ponieważ nie byłam w stanie przejść wszystkich kursów, będąc w Kosowie. I gdzieś tam ta placówka mi umknęła. Ale dzięki temu z drugiej strony odkryłam, że w sumie może ta misja obserwatora by było czymś, co bym chciała robić i się udało. Znaczy, zobaczymy jeszcze tak naprawdę, ale miejmy nadzieję, że się uda. I tę taką pracę trochę bardziej, powiedzmy, operacyjną najpierw niż sztabową bym porobiła, a potem w przyszłości, no też miejmy nadzieję, że więcej na pagonach i gdzieś za granicą.
0: Czyli krótko możecie powiedzieć tym, którzy się jeszcze wahają, że jeżeli wojsko, to warto.
2: Tak, zdecydowanie do wojska warto iść. Jeżeli ktoś wie, że ma na tyle dużo samodyscypliny, żeby to wytrzymać, no bo to nie jest łatwy kawałek chleba na pewno.
0: Delikatnie powiedziane, dyplomatycznie. Taka sama rada dla tych, którzy się zastanawiają, stojąc gdzieś przed bramą WKU i zastanawiając się, a może jednak będę unikać tej kwalifikacji, bo w tym roku takich przypadków było bardzo dużo, gdzie na kwalifikacje wiele osób się nie zgłosiło, ale czy tym bardziej zdecydowanym też można powiedzieć jedno krótkie warto?
3: Zdecydowanie tak. Jeżeli ktoś myśli o tym, chce się sprawdzić, chce spróbować, uważam, że powinien to zrobić, że powinien się zgłosić. Jakby bardziej żałujemy tych decyzji, których nie podjęliśmy, niż tych, które podjęliśmy, więc jak najbardziej ja polecam, bo
1: tak jak mówię, zawsze jak rozmawiam ze znajomymi, to mówię, że kocham swoją pracę i zdania nie zmieniam póki co, a już parę lat służę w wojsku.
0: No tak, jeżeli się robi to, co się lubi i jeszcze ktoś za to płaci, no to żyć nie umierać.
1: Dokładnie tak. Nie ma się tutaj co oszukiwać. No. To jest po prostu, jeżeli się wiąże właśnie pracę z pasją, wtedy jest to sama przyjemność.
0: A jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje. Można się nauczyć tego, przyzwyczaić do tego, że jak ktoś wyda rozkaz, to choćby była najbardziej niepokorna dusza, to trzeba go wykonać?
1: Tak. Jakby tego uczymy się od samego początku właśnie. Tak jak powiedział pan generał amerykański, jest takie fajne jego przemówienie, że jakby dyscyplina czy też kariera wojskowa zaczyna się od ścielenia łóżka i to prozaiczne, te prozaiczne czynności, one uczą nas pokory i uczą nas takiej właśnie samodyscypliny, żebyśmy później w trudnych sytuacjach umieli sobie radzić.
0: Czyli jeżeli ktoś zastanawia się, czy iść do wojska, czy nie, to powinien rano wstać i po porannej toalecie spojrzeć na swoje łóżko. Jeżeli jest zasłane, to być może zrobi karierę w wojsku, jeżeli nie, no to może trzeba spróbować czegoś innego w zupełnie innej dziedzinie, albo spróbować wojska i być może ono człowieka zmieni. A o wojsku pewnie jeszcze mogłybyście tak długo, długo opowiadać, bo przygód pewnie związanych z misjami było też co niemiara, ale to już temat na zupełnie inną rozmowę, w zupełnie innym czasie i terminie. Dziś dziękuję za wizytę w studiu, za opowieści o wojsku. Mam nadzieję, że kogoś udało nam się do pójścia w kamasze przekonać. Przypomnę, że moimi waszymi gośćmi były dziś dwie panie porucznik. Pani porucznik Katarzyna Rzadkowska, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I porucznik marynarki Dagmara Broniatowska, dziękuję za wizytę w studiu.
2: Dziękuję bardzo.
0: A wam życzę podjęcia trafnych decyzji. Do usłyszenia.
4: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
5: Choć nasza audycja będzie trwała zaledwie pół godziny, to zapewniam was, że dzisiaj wybierzemy się w tygodniową podróż po Ameryce, a to ze sprawą książki 7 dni w siódmym niebie, amerykański sen, prawdy i mity, autorstwa Żanety Auler. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Żaneto, ciekawa koncepcja na napisanie książki i na opowiedzenie o Stanach Zjednoczonych w formie 7 dni. Skąd taki pomysł?
6: Pomysł, ja w ogóle lubię cyfrę 7 i tak ta siódemka gdzieś się przewija, szczególnie w tym roku. 7 lat już mieszkam w Stanach Zjednoczonych. Wiek też taki będzie wskazywał w tym roku na siódemkę z tyłu. Nie to, że 70 coś. Tak?
5: Z tyłu, zaznaczmy, z tyłu.
6: Tak, z tyłu. I jak ta siódemka się kręci? A moje życie jest dosyć aktywne. Pracuję w turystyce, prowadzę dwie firmy w Stanach. I właśnie moja firma turystyczna przyjmuje bardzo dużo turystów z Polski, z którymi jeżdżę po różnych najciekawszych miejscach, zaczynając od parków narodowych, przez miasta takie jak Nowy Jork, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas i wiele, wiele innych. I to 7 dni to jest taka pigułka, to jest 7 dni z mojego życia, ale jednocześnie to jest tylko taki właśnie background, czyli takie tło do tego, żeby opowiedzieć o najciekawszych miejscach do zwiedzenia w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie opowiedzieć o Amerykanach, o ich mentalności, o sposobie życia, o podejściu do życia, o problemach, z jakimi się borykają, w czym są najlepsi, w czym może nie do końca tacy dobrzy, mimo że tak myślą, że są. Także no, w tej książce staram się zawrzeć jak najwięcej, szczególnie no, dużo obserwacji, które nie są takie oczywiste dla kogoś, kto tam nie był, a są oczywiste, jak już tam przyjedzie i jeszcze szczególnie jak się mamy okazję spotkać, ja dopowiem, to wtedy ta książka jest takim uzupełnieniem też.
5: Jasne, no to dobra, to po kolei. Gdzie przez te 7 dni zaglądamy?
6: Zaglądamy. Najpierw zaczynamy od Los Angeles, bo tam mieszkam. Także najpierw zabieram w pierwszym rozdziale gości, czytelników na taki dzień ze mną w moich dwóch firmach. Odbieram syna ze szkoły, opowiadam wtedy o szkole amerykańskiej, o młodzieży, o stylu życia Angelinos, jak nazywamy mieszkańców tego pięknego miasta aniołów. Takich szczegółach z życia, które są typowe, typowe dla Los Angeles, a niekoniecznie typowe dla ludzi mieszkających gdzie indziej, typu chodzenie cały dzień w klapkach i w leggingsach na przykład, bo a nie tylko cały dzień, cały rok,
5: właściwie
6: w różnych sytuacjach, czy do szkoły, czy na spotkanie biznesowe, na jogę, no właściwie wszędzie.
5: W Polsce trochę nie do pomyślenia,
6: prawda? No, ale w szkołach amerykańskich, na przykład u moich dzieci, bo akurat jedno studiuje, drugi już właśnie kończy szkołę średnią, więc w szkołach jest zapis, żeby nie przychodzić na przykład do szkoły w piżamie, bo to ludziom w Ameryce...
5: Zdarza się,
6: przychodzi im to do głowy, widać często na lotnisku. I wciąż przychodzą, mimo że jest taki zakaz, to jednak widać w szkołach, na lekcjach dzieci siedzą w piżamach, no to jest po prostu nie do pomyślenia. Także najpierw w tym pierwszym rozdziale kręcimy się po Los Angeles, potem wsiadamy w samochód, jedziemy przez pustynię, Mojave, aż do Nevady, do kolejnego stanu, przejeżdżamy z Kalifornii, przekraczamy granicę, jedziemy do Las Vegas, szalonego Las Vegas, miasta grzechu, które jest na grzechu zbudowane, na grzechu zarabia. No jest to miasto dla ludzi młodych w każdym wieku, czyli młodych duchem. Zdecydowanie warte zobaczenia. W kolejnych rozdziałach zabieram do parków narodowych moich czytelników. Tam wszędzie, gdzie zabieram też również moich turystów realnych, którzy przyjeżdżają do Stanów, czyli parki narodowe, Wielki Kanion, Dolina Śmierci, Zion, Bryce, Yosemite. Przecudna przyroda, bo to jest to, co w Stanach naprawdę zachwyca. No i później się przenosimy. Potem mam dzień wolny, co wcale w moim przypadku nie oznacza wolny, więc wtedy w tym dniu wolnym zabieram gości i siebie, żeby poznać miasto jeszcze lepiej, czyli jakiś spacer po górach, Malibu, spotkania towarzyskie, międzynarodowe towarzystwo, które w Los Angeles nie trudno, bo mieszkają tam ludzie ponad 150 krajów świata, mówiące 200 językami. Także mieszanka jest na jednej kolacji, spotyka się Japonka, Chorwatka, Rumunka, ktoś z Tajlandii, z Afryki, z Etiopii miesza. Każdy przynosi coś ze swojej własnej
5: Polka.
6: Kuchni. Oczywiście Polka, tak jest. I inne Polki, które Polacy, których tam znam, z którymi się trzymamy razem. Jest bardzo sympatycznie. Także, no i na koniec te dwa rozdziały ostatnie poświęcone są Nowemu Jorkowi. To Nowy Jork taki z punktu widzenia turysty, co trzeba zobaczyć, a ostatni rozdział to jest taki Nowy Jork widziany oczyma młodych ludzi. Jestem, dlatego że studiuje tam moja córka i ją często tam odwiedzam i ten Nowy Jork jakby dzięki niej poznaję na nowo.
5: A jaka jest różnica właśnie w tym spojrzeniu młodych ludzi na Nowy Jork?
6: Nowy Jork jest dosyć specyficzny. Wydaje mi się, że trzeba być młodym, albo naprawdę bardzo młodym duchem i energicznym i z taką dużą dozą cierpliwości do tego miasta. Miasto jest piękne, niesamowite, ma szybkie tempo, ale może być też męczące dla niektórych. Natomiast może zafascynować właśnie, szczególnie młodych na studiach. No jest to miasto marzeń, aczkolwiek nie jest łatwe do życia. Trzeba sobie to powiedzieć. Jest takie powiedzenie nawet chińskie, które mówi, jak kochasz swoje dzieci, to wyślij je do Nowego Jorku, ale jak nienawidzisz swoich dzieci, to wyślij je do Nowego Jorku.
5: No to wiele obrazuje. Żaneto, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, ponieważ myśląc o Stanach Zjednoczonych, mam wrażenie, że większość młodych ludzi pomyśli sobie właśnie o Nowym Jorku, o Los Angeles. Niewiele osób myśli o naturze. Ty na parki narodowe poświęcasz sporo miejsca w tej książce.
6: Uważam, że warto. Ja wiem, że ciężko jest przekonać kogoś, żeby pojechał do parku, o którym nawet nigdy nie słyszał, ale jak dadzą się przekonać, to naprawdę są później zachwyceni. Do tego stopnia, że nawet łezka wokół się kręci z wrażenia, bo żadne zdjęcie, żaden opis nie jest w stanie oddać tego piękna przyrody i tego rozmachu, bo to chodzi o rozmiary. Ameryka jest ogromna i te parki narodowe to nie jest tak, że można sobie wjechać jednego dnia przejść dwa szlaki na przykład. Nie, to trzeba zostać tydzień albo dłużej. My zazwyczaj nie mamy tyle czasu, jak przyjeżdżamy na wakacje na 10 dni, 14. Ale przynajmniej zobaczyć chociaż te podstawy, żeby sobie zamarzyć o emeryturze. Jeżdżąc, żeby można było pojeździć ze 3 miesiące co najmniej. Także tak, namawiam, żeby znaleźć trochę czasu na przyrodę, żeby się nie skupiać tylko na miastach. Bo miasta w przeciwieństwie do parków mogą trochę rozczarować. Bo my je widzimy najczęściej w filmach, a one potem w rzeczywistości nie do końca wyglądają tak, jak w tych filmach. A przyroda gwarantuje, nie rozczaruje.
5: Jest ekstra. Przeglądając książkę 7 dni w siódmym niebie, amerykański sen, prawdy i mity, zastanawiałem się, no nie jest to na pewno przewodnik, taki stricte, który znamy, prawda, z różnych wydawnictw. To jest trochę kronika twojego życia, to są twoje obserwacje, jakbyś to określiła?
6: Wydaje mi się, że to jest taki właśnie subiektywny przewodnik, ale okraszony moimi spostrzeżeniami. Ja mam tu taki troszeczkę, no, kilka lat w radiu i ta umiejętność obserwacji spowodowała, że musiałam się podzielić. Dzielę się z turystami, oni właściwie mi tak namówili, że chcieliby usłyszeć i albo przeczytać więcej. I to była taka motywacja do napisania tej książki. Także ktoś, kto był ze mną na wycieczce, będzie czytał, to będzie się czuł, jakby był dalej w tym autobusie i słuchał, co ja opowiadam. Bo jest naprawdę bardzo dużo różnic mentalności Amerykanów. Także ta kronika mojego życia to tylko po prostu kwestia, że jest ubrany w siedem dni, ale jest dużo różnic takich mentalnych, o których nie wiemy, a które są bardzo, bardzo ciekawe. I zdecydowanie nie jest to siódme niebo. Ja mówię, że ten tytuł to tylko taka, no, troszeczkę ironiczne, bo nie jest to siódme niebo. Ameryka boryka się z wieloma kłopotami, no, których oczywiście nie eksportują, w sensie nie mówią o nich. Amerykanie mają zawsze to optymistyczne podejście, jesteśmy najlepsi, to mamy najlepsze. Zresztą też takie jest podejście do ludzi w każdym zawodzie i w szkołach, że mówimy o tym, co mamy najlepsze, co umiemy najlepiej, zwracamy uwagę u ludzi na to, czym się wyróżniają na plus, nie na minus.
5: Właśnie. Ale to chyba dobrze.
6: Bardzo dobrze. To jest to, co mi się podoba najbardziej. Ja widzę też po swoich dzieciach, jak one się zmieniły w szkole amerykańskiej. Szkoła amerykańska wychodzi z założenia, że nie będziemy oceniać ryby po tym, jak się wspina na drzewa, no bo ona nigdy w takich zawodach nie wygra. Po prostu oceniamy ją w zawodach, w których jest dobra, czyli w pływaniu. I to jest fajne. I to powoduje, że człowiek się staje taki troszeczkę bardziej wyluzowany, jakiś taki lepiej nastawiony do świata, bo wie, że nie patrzą na niego wszyscy pod kątem, co ci dzisiaj nie wyszło, co ci dzisiaj nie udało.
5: My Polacy mamy także sporo, narzekamy i lubimy to robić.
6: Tak, ale właśnie ja nie wiem, czy my lubimy, czy nam się to po prostu udziela, bo ja obserwuję swoich turystów, swoich gości i muszę powiedzieć, że oni bardzo szybko przestawiają się na ten amerykański styl i robią się bardzo otwarci, także w nas to drzemie głęboko gdzieś, tylko po prostu może nie mamy możliwości odkryć się tutaj, szczególnie jak
5: może
6: pada.
5: Może pod tą szerokością geograficzną, prawda? Mamy takie problemy, żeby być optymistami.
6: Być może. No coś w tym musi być, bo widzę, że jak naprawdę witam gości w Los Angeles, to oni już na lotnisku są wszyscy uśmiechnięci, więc nie wiem, czy ja mam takie szczęście, czy tylko wybrańcy przyjeżdżają tam do mnie, ale naprawdę nawet młodzież też jak przyjeżdża. No oni jeszcze może przez pierwsze 2-3 dni traktują mnie jak panią nauczycielkę i są troszeczkę spięci, ale potem już naprawdę mamy dobrą komitywę i współpracujemy się z młodzieżą rewelacyjnie. To jest jakieś moje nowe odkrycie w biznesie, w tym sensie, że fantastyczny klient, który wie, czego chce, dużo już wie o tych Stanach, nie zadaje żadnych zbędnych pytań, bo wszystko sam sprawdził, a jak nie sprawdził, to zaraz sprawdzi.
5: Zaraz to zrobi,
6: tak, dokładnie. No i są tacy chłodni, nie mówiąc już o tym, jak bardzo są inteligentni, jak dobrze znają język angielski, jak świetnie się są obyci w świecie, także jestem pod wrażeniem. Myślę, że polska młodzież mogłaby zawojować Amerykę i zawojować świat.
5: Ale poczekaj, są stereotypy o polskich turystach. Jest ich bardzo dużo.
6: No są, ale to nie wiem. W Stanach nie mówi się o polskich turystach, raczej się mówi o chińskich turystach, bo ich widać, no, są w większych grupach, przyjeżdżają i zdecydowanie te różnice kulturowe są bardziej wyraźne. Także na moich turystów nie tak specjalnie nikt nie narzeka, aczkolwiek są faktycznie. Moi kierowcy czasami, z którymi współpracuję już od lat, oni się pytają mnie, dlaczego Polacy są tacy właśnie smutni na śniadaniu, albo że go tak przechodzą, nie zagadają go przy tym śniadaniu, nie są uśmiechnięci od ucha do ucha i wtedy się mnie pytają, czy ty jesteś w ogóle z tego kraju, o co ci chodzi? Ale ja im zawsze tłumaczę, staram się bronić nas pod tym kątem, bronić, że ja zawsze tłumaczę moim kierowcom, gdybyście wy przyjechali do Polski w odwiedziny, to każdy z tych turystów, który się może rano do ciebie nie uśmiechnął na tym śniadaniu, przyjąłby cię u siebie w domu, ugościł jak najlepszego przyjaciela i odobyć jej serce i wszystko. Mhm. To jest akurat dla Amerykanów niezrozumiałe, bo oni się będą uśmiechać, będą mili, ale żeby gdzieś z nimi na kawę zaprosili do domu, to raczej nie. Chyba, że chcą coś sprzedać. Chyba, że chcą coś sprzedać, namówić cię na wejście do jakiegoś biznesu, to wtedy robią takie lunchy. Zresztą piszę o tym w swojej książce, że takie lunchy, niby takie networking między na przykład kobiety się spotkają razem gdzieś w domku, robią sobie razem lunch, no to potem każda pani po takim lunchu wypisuje gospodyni czek na $20 albo zostawia pieniądze w gotówce. Nam by to nie przyszło nigdy do głowy. Albo urodziny. Ostatnio mój znajomy urodziny organizował i zapraszał mnie na te urodziny już pół roku wcześniej, po czym przysłał mi link do wykupienia biletu na te urodziny. I jeszcze na swoich urodzinach sprzedawał jakieś gadżety, na których zarobił. Więc to jest amerykańska gościnność. Ja to opowiadam jako dowcip, bo to są fantastyczni ludzie, ale im do głowy nie przyjdzie, że można by było na własne urodziny zaprosić gości i tak od serca ich po prostu nakarmić.
5: Niczego nie oczekując. No niesamowita historia, tego jeszcze nie słyszałem. Żaneta, właśnie, bo rozmawiamy o twoim biznesie w Stanach Zjednoczonych. Ty ten biznes przeniosłaś z Polski, prawda? Rozkręciłaś go tutaj w Polsce i przeniosłaś go na realia Stanów Zjednoczonych. Powiedz, czy jest różnica w prowadzeniu biznesu w Polsce i w Stanach?
6: Jest troszeczkę, tak, zdecydowanie. Właśnie ja przeniosłam to moje biuro podróży Fan Travel, które teraz operuje na rynku amerykańskim. Jeździłam tutaj po całym świecie właśnie z grupami, pokazując im świat i sama zwiedzając dzięki temu.
5: Super robota, nie?
6: Fantastyczna, naprawdę. To daje taką energię i ja to uwielbiam, to jest moja pasja. No teraz skupiam się na rynku amerykańskim. Są różnice, zdecydowanie. Właśnie ja, moi podwykonawcy to są Amerykanie, więc to borykam. Ja doskonale wiem, czego oczekuje polski turysta i wiem, co go rozczaruje, a co mu się spodoba, więc staram się być takim buforem między jedną grupą a drugą. Te w Stanach Zjednoczonych te napiwki tak powszechne, które Polaków szokują, mnie nadal szokują, bo napiwek zdecydowanie w Stanach to nie jest napiwek, tylko to jest jakby ostatnia opłata, taka finalna, która jest przerzucona na tego ostatniego klienta. De facto zostawiając napiwek w restauracji, my płacimy pensję kelnerowi. To może zadziwiać, więc ja nazywam się sama siebie opowiadaczem Ameryki, bo chcę tę Amerykę wytłumaczyć, dlaczego tak to jest i skąd to się wzięło, żeby po prostu zniwelować żeby ten odbiór był lepszy po prostu, żeby się skupić na tym, co dobre, a nie na tym, co złe.
5: A sama przeprowadzka do Stanów była trudna?
6: Nie, w moim przypadku nie. Ja byłam w Stanach już w 95 roku, spędziłam tam 6 miesięcy mieszkając w Chicago i wtedy jeżdżąc po całym kraju, a później byłam ponad 30 razy właśnie z grupami. No i wtedy też troszeczkę o tych Stanach miałam inne pojęcie, mimo że mi się wydawało, że znam. Także przeprowadzka nie wiedziałam czego oczekiwać. Także nie momentalnie jakoś się przestawiłam.
5: Mm-hmm. Jeszcze w temacie twojego biznesu zajmujesz się organizowaniem podróży i chciałem zapytać właśnie, czy z twojej perspektywy lepiej jest sobie zorganizować taką podróż, czy na przykład spontan wyruszenie właśnie do jakiegoś parku krajobrazowego, spontaniczne, czy to jest lepsze rozwiązanie?
6: Każde rozwiązanie jest dobre, wszystko zależy od budżetu, od liczebności grupy, od wieku, od odporności na niewygody, także, albo braku odporności na niewygody. Także jest mnóstwo takich czynników, które wchodzą. Ja oczywiście zachęcam ludzi, żeby podróżowali. Nieważne jak, ale żeby podróżowali, żeby zobaczyli ten przepiękny kraj. Ale trzeba w Stanach mierzyć siły na zamiary. To jest faktycznie drogi kierunek. Mimo, że on się wydaje może tani, ale to są takie kruczki, które Amerykanie stosują. Że cena nigdy nie jest podana, ta cena finalna. Do ceny trzeba jeszcze odliczyć podatek, potem jeszcze w usługach wchodzi napiwek, potem jakieś resort fee na przykład gdzieś w hotelach Las Vegas, się okazuje, że tak naprawdę na końcu to wcale nie jest tak ładnie, jak miało wyglądać. To są właśnie kruczki, z którymi ja też się brykam jako przedsiębiorca, ale już jakby wiem, że one na mnie tam w którymś momencie spadną. Ale polecam, żeby... Można oczywiście wypożyczyć samochód, przejechać cały kraj. Trzeba pamiętać, że to są tysiące kilometrów. Nawet jak się tutaj człowiek kręci tylko po zachodniej części Nevada, Arizona, Kalifornia, Utah i chce zobaczyć kilka parków i podstawowe miasta, to jest takie 4000 kilometrów to momentalnie. naturalnie. Mhm. Sam przejazd z San Francisco do Los Angeles to jest jak z Krakowa do Gdańska. Samo miasto Los Angeles ma ponad 26 autostrad i żeby się przemieścić z jednego miejsca na drugie, to zajmuje czasami 1,5 godziny. Zresztą Angelinos, jak gdzieś można dojechać w godzinę, to dla nich już jest, to jest blisko, to jest jak zaraz obok.
5: No w Warszawie zupełnie inna jest ta perspektywa,
6: no,
5: prawda?
6: No właśnie, to jest po prostu ta perspektywa tych wielkości jest. W Stanach jest wszystko duże, zaczynając od właśnie od parków narodowych, przestrzenie, łóżka w pokojach, porcje jedzenia, wszystko jest duże.
5: Dobrze, ale jeżeli zostaniemy przy tym planowaniu podróży, ty jako ekspertka, od czego byś zaczęła?
6: Zaczęłabym od Nowego Jorku, mm-hmm. bo jest cudowny, ale oczywiście nie można na nim skończyć. Nie polecam łączenia wybrzeży, nie polecam przejeżdżania aż całości, bo to jest naprawdę długa droga. Polecam, żeby sobie to rozłożyć na raty. Zwiedzić wschodnie wybrzeże, zwiedzić potem Florydę, to też jest po tej wschodniej stronie, i potem się przenieść na zachodnie, albo zacząć od zachodniego, tam zawsze czekam na was. I koniecznie właśnie Kalifornia, Nevada, Arizona, Utah, tam jest ta kondensacja parków narodowych, tej przyrody i bardzo różnorodnej, także mamy najwyższe góry na kontynencie, Sierra Nevada, i zaraz mamy największą depresję, czyli Dolinę Śmierci. Mamy wspaniałą linię brzegową, gdzie można jeździć rowerem na setki kilometrów. Mamy pustynię i mamy duże miasta, i mamy lasy, sekwoje, no po prostu tam jest wszystko. Właściwie cała Kalifornia to jest jak oddzielny kraj, większy od Polski, więcej ludzi tam mieszka, także na samą Kalifornię można by mieć miesiąc i będzie jeszcze za mało. Mi jest wciąż mało. Jestem tam 7 lat i cały czas właściwie w każdy weekend można robić coś innego.
5: Nie prywatnie podróżujesz też?
6: Prywatnie podróżuję jak szalona. Uwielbiam to, także jak tylko znajdę jakąś lukę w grafiku, to podróżuję po Stanach i po świecie cały czas, także dopiero co wróciłam z karnawału w Rio.
5: O, super.
6: Niesamowicie było. Mhm.
5: Powiedz, bo mówiłaś o tym, że polska młodzież, jak przyjeżdża do Stanów, jak oprowadzasz ich po Ameryce, jest bardzo otwarta, ale czy zdarzają się takie przypadki, że ktoś boi się otwartości, boi się poznania nowej kultury?
6: Wydaje mi się, że młodzież nie ma, Polska absolutnie takiego strachu przed nową kulturą. Mi się wydaje, że są bardzo tego ciekawi i bardzo na to otwarci, wręcz wypatrują tego. Natomiast z tym samą otwartością jest gorzej. I ostatnio coś, co mnie bardzo zaskoczyło podczas rozmowy z młodzieżą, teraz byliśmy na Florydzie taką przyjemną grupą, pozdrawiam moją grupkę z Częstochowy, co przyjeżdża do mnie co roku. Bardzo, bardzo ich lubię, świetnie się z nimi podróżuję i oni powiedziały mi młodzież, że one by w życiu po angielsku przy swojej pani od angielskiego się nie odezwały. A ja ich obserwuję na co dzień i ja widzę, jak sobie dają świetnie radę. Dla nich nic nie stanowi problemu. Mówią przepięknie po angielsku. To, że zrobią gdzieś tam błąd, oczywiście każdy robi błąd. Ja robię ich mnóstwo.
5: No, po polsku też robię mnóstwo błędów.
6: Oczywiście, cały czas. Chodzi o to, żeby nad nim przejść do porządku dziennego, poprawić się i iść dalej, a nie żeby go roztrząsać. A ta młodzież jest taka, no, ja przekonana jestem, że w polskiej szkole, przekonana jestem, no, chodziłam do polskich szkół, więc wiem, jak jest. A my się tak zamykamy przed, żeby nie popełnić tego błędu, jakby to był koniec świata. Amerykanie mają tak na zasadzie, ojej, to nic, no idziemy dalej, nic się nie stało.
5: No tak, to fakt, jakby sposób edukacji, sposób nauczania języków obcych w Polsce jest bardzo skomplikowany. Ja sam mam z tym problem właśnie i też pytając o te obawy, miałem na myśli język, bo kiedy sobie myślę, że miałbym wyjechać na wakacje do Stanów, nawet do jakiegokolwiek innego kraju, w którym też oczywiście możemy porozumieć się w języku angielskim, no to pojawiają się już we mnie obawy, prawda,
6: no,
5: że się nie dogadam.
6: Nawet ich nie miej w ogóle, zapomnij o tych obawach, dogadasz się rewelacyjnie i wszyscy będą zachwyceni, że mówisz. Amerykanie mówią z błędami, jestem. To jest dopiero problem. Amerykanie, młodzież amerykańska, koledzy mojego syna, mojej córki, ja byłam zaskoczona, że nie potrafią napisać słowa do tej pory nie nie wiedzą, że stawia się S na koniec w liczbie mnogiej i na koniec wyrazu, robią z apostrofem dopełniacz. No po prostu podstawy, które tutaj w pierwszym roku miesiącu nauki angielskiego
5: no to już
6: mamy.
5: Tak, trzeba
6: to
5: umieć.
6: Są podstawy, a oni piszą posty na Facebookach, na Instagramie, na Facebooku, na Instagramie z takimi błędami, albo często też ludzie dorośli, moi instruktorzy, ja non-stop poprawiam, mimo że to ja jestem nie stamtąd. Oni piszą hi, yogis, zwracają się do kolegów i piszą yogi, apostrof, s. Ja mówię, co to jest? Po prostu. A my, a młodzież polska zna ten język, niesamowicie się boi, czy by jakiegoś tam błędu w wymowie. Nie, no, to nie ma znaczenia, tam mieszkają ludzie z tylu krajów świata, że każdy ma jakiś akcent. I właśnie ludzie się nie oceniają, bo jakby się w takim miejscu każdy non-stop krytycznie oceniał, no, w sensie innych, no siebie i innych, to strasznie się umęczy. Mm-hmm. Tak się zmęczy, że nie będzie miał siły już żyć i tym życiem się cieszyć. Więc lepiej sobie odpuścić.
5: No to super. Język nie jest naszą barierą. A powiedz, obserwujesz młodzież, ponieważ po pierwsze przyjeżdża do ciebie młodzież z Polski, no a po drugie twoje dzieci, prawda, musiały gdzieś tam zetknąć się z młodzieżą amerykańską. Czy tutaj też upatrujesz jakieś różnice w mentalności?
6: Są różnice, dlatego że młodzież amerykańska bardzo mało podróżuje. I to, jak mówię podróżuje, to nie myślę tylko oczywiście o wyjazdach za granicę. 30% Amerykanów ma tylko paszporty, tylko 30%. I jeżdżą.
5: Niesamowite. To jest niesamowite. A po Stanach jeżdżą chociaż?
6: Właśnie nie mają za bardzo na to czasu, bo jest bardzo mało urlopu, ludzie nie mają urlopów, mają 7 dni, czasami 10 dni, więc jak słyszą nawet moi pracownicy, których zatrudniam 15 Amerykanów u siebie w klubie, fitnessu, takim małym butikowym i jak ci moi pracownicy widzą, gdzie ja zabieram polskich turystów, Wielki Kanion i kolejne parki, to oni jeszcze, większość z nich nigdy tam nie była.
5: Ale słyszeli przynajmniej.
6: Słyszeli, oczywiście. No każdy słyszał o Vegas. O Vegas to marzy każdy i starają się tam jechać. Amerykańskie dzieci spędzają, na przykład kupują sobie, rodzice im kupują takie wejścia do Disneylandu na cały rok i oni spędzają raz w miesiącu na przykład dzień w Disneylandzie. Cały czas to samo powtarzają. Dorośli ludzie potrafią chodzić do Disneylandu kilkanaście razy w roku. Nie myśląc o tym, że można wyjechać jednak gdzieś w świat, że ten świat poza Ameryką istnieje. I ta młodzież właśnie, ja mówię, oni od małego bardzo mało czasu spędzają na koloniach, na obozach, bez rodziców, więc właściwie często jest tak, że dopiero wyprowadzają się z domu idąc na studia. Więc to już, no nie mają tego zaprawienia w bojach, jakie ma polska młodzież, która jest tutaj przecież się patrzy co chwila, obozy, wyjazdy, zielone szkoły, no to nie trzeba przecież jechać daleko. Można jechać 50 kilometrów od miasta swojego. Wystarczy, żeby się zintegrować z innymi, no, zmierzyć się ze sobą, bez mamy, jak się jest małym, potem starszym, już no, do inne problemy wchodzą. Także to są te różnice. Ja znam amerykańskie rodziny, gdzie dzieci całe wakacje siedzą. Dzieci, to ja nie mówię o bardzo o biednych, tylko po prostu z normalnej, klasa średnia domów i nigdzie nie wjeżdżają. Fakt, że mają może w Los Angeles akurat ten ocean i plaże blisko, więc mogą codziennie iść na surfing, na rower. To pomaga, ale chodzi o to, że nie wyjeżdżają i faktycznie mało podróżują. Ja jeżdżę dużo po świecie i widzę młodzież z Kanady, z Australii, z Europy, robią taki backpacking gdzieś tam po Europie, po Ameryce Południowej. Amerykanów nie widać. Ale to też się wiąże z finansami, bo Amerykanie są tymi dociśnięci długami. Oni wszystko, to jest życie na kartach kredytowych i młodzież, kto na przykład idzie na studia, studia kosztują około 70-60 tysięcy dolarów za rok, te takie najlepsze oczywiście, znaczy najlepsze, te dobre, najlepsze to już wiadomo, to jest tam inna liga, ale studia kosztują bardzo dużo i młodzież już wpada w pierwsze długi. Jak jeszcze w liceum ich nie miała.
5: Na samym
6: i później
5: początku.
6: Trzeba te długi po studiach spłacać, potem trzeba wziąć, wiadomo, samochód, bo bez samochodu nie ma życia, na przykład w takim LA samochód, potem iPhone na kredyt i wszystko na kredyt i no i te wakacje to już jest ostatni punkt. Mhm.
5: A jak twoje dzieci reagowały na przeprowadzkę? Odnalazły się w szkole?
6: Odnalazły się bardzo szybko. Ja myślałam, że to będzie pot, krew i łzy, a okazało się, że właśnie nie. No pierwszy rok, wiadomo, to był taki przejściowy, bo jeszcze nie miał aż takiej swobody rozmawiania, ale poszło to o tyle szybciej, że właśnie zrobiły w liceum 2 lata w jeden rok. No i moja córka poszła na studia, jak miała 17 lat, bo po prostu nudziło jej się w liceum. Nie chciała tego czasu tracić, także jest teraz na trzecim roku Uniwersytetu Nowojorskiego. aktorskiego i skończy, jak będzie miała 21 i wtedy będzie mogła się legalnie napić pierwszego piwa, bo w Stanach Zjednoczonych można dopiero
5: spożywać. Już będzie po studiach.
6: Że będzie po studiach, właśnie my to zawsze sobie z tego żartujemy. Syn też idzie w tym roku, aplikował na studia, zobaczymy, gdzie się uda dostać, mając lat 17, także przyspieszyli ze względu na to, że ta powszechna nauka jest dosyć na dużo niższym poziomie. Ja to tłumaczę polskiej młodzieży, jak opowiadam, to oni nie wierzą, że tylko 6 przedmiotów w szkole, że nie można nie zdać, że w sensie do końca liceum trzeba jakiś przedmiot zaliczyć, którego się nie zaliczyło w pierwszej klasie czy w drugiej, ale raczej nikt nie zostaje na drugi rok. No i naprawdę jest łatwiej. No studia już są oczywiście, uniwersytety są w czołówce uniwersytetów światowych, więc uniwersytety robią dobrą selekcję i jak już się tam dostanie, to już jest naprawdę super sukces i to jest dobry poziom. Ale szkoły powszechne to, no, pozostawiają wiele do życzenia. Tam, w Stanach też mamy teraz reformę.
5: Też jest reforma. A polska młodzież zazdrości takiego systemu nauczania, czy raczej
6: z tego, co widzę, to tak. Z tego, co widzę, to tak. Myślę, że polska młodzież jest bardzo mocno dociśnięta ilością zajęć.
5: Tak, obowiązków jest mnóstwo.
6: Obowiązków i stresów i dodatkowo jest łatwiej w Stanach, mm-hmm. zdecydowanie. Nie wiem, jakie to ma przełożenie później, bo ja mówię, ja troszkę, mi się bardzo podobał amerykański styl, taki dawanie kredytu każdemu na starcie, ale teraz widzę też oczywiście te minusy tego, bo w Stanach się faktycznie daje kredyt i nauczyciel mówi do dziecka dziękuję ci, thank you for coming, że dziękuję, że przyszedłeś do szkoły i takie dziecko w szkole mówi, a no to jak już przyszedłem, to już wystarczy, już jestem, już jest świetnie, mm-hmm. a to nie jest świetnie, to jeszcze trzeba się troszeczkę pouczyć. No i faktycznie oni nie mają geografii na przykład w szkołach, przez wszystkie, przez podstawówkę, gimnazjum i szkołę średnią. No zostawia ich to troszeczkę w tyle, jeśli chodzi o wiedzę. Ale no, może im się żyje im się z tym łatwiej. Może to nie jest potrzebne. Może nie jest po prostu potrzebne.
5: Kierunkujemy się na studiach,
6: encyklopedii w głowie.
5: W Polsce faktycznie jest jakby bardzo dużo przedmiotów i w konsekwencji też niewiele w tej głowie zostaje po skończeniu liceum, prawda? Bo musimy się rozdrabniać na...
6: No właśnie, a w Stanach jest coś, co mi się podoba, że jak ktoś ma zostać kierowcą autobusu, to on będzie tą pracę wykonywał z pasją, będzie z niej dumny i wszyscy go będą za to szanować. I on nie musi mieć ambicji, żeby robić doktora, że nie musi, albo żeby nawet mieć magisterkę. To nie jest mu potrzebne do tego. A przecież są potrzebni ludzie we wszystkich zawodach i trzeba ich szanować za to, co
5: absolutnie
6: robią.
5: A twoje dzieci planują przyszłość w Stanach?
6: Tego nie wiem. Na razie córka cały czas straszyła nas, że pójdzie do Europy na studia i faktycznie dostała się do Berlina, do Barcelony, dostała się tutaj na uczelnię, ale na szczęście wybrała ten Nowy Jork. Zawsze mam trochę bliżej, to tylko 5 godzin lotu, a nie 12 do Europy, także cieszę się i myślę, że zostaną jeszcze przynajmniej przez kilka lat, a później to kto to wie, nie wiem, czy ja zostanę.
5: No tak, widzę, że bardzo jesteś otwarta. No właśnie, no to my jesteśmy też bardzo otwarci na zwiedzanie Stanów Zjednoczonych. I myślę, że 7 dni w siódmym niebie to jest dobry początek, jeżeli ktoś jeszcze nie był, żeby się zarazić i złapać bakcyla na Stany Zjednoczone. No a potem oczywiście spotkać się z Żanetą Auler na miejscu w Los Angeles.
6: Zapraszam bardzo serdecznie. Najpierw na strony mojej książki, a później do mnie, do Miasta Aniołów. Będę czekać.
5: No to widzimy się. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję ślicznie.
4: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
0: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy o pasji. Pasji do motoryzacji. Każdy chyba gdzieś w pewnym etapie swojego życia, niezależnie od płci, interesował się czterema kółkami. Jedne przyciągały wzrok, bo były ładne. Inne przyciągały nie tylko wzrok, ale i ucho, bo wydawały ciekawe dźwięki z rury wydechowej i przede wszystkim ten warkot silnika, w tym można się zakochać. Zakochał się swojego czasu także mój dzisiejszy rozmówca, Piotrek Urbański. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, słuchacze.
0: No właśnie, zaczęliśmy na początku o tym, że można się zakochać w dźwięku silnika. W jakim silniku i w jakim brzmieniu ty się zakochałeś?
7: Kocham każdy silnik, każde chyba brzmienie. Im głośniej, tym lepiej. No, powiedzmy, do pewnego stopnia, bo jak trzeba zrobić daleką trasę bardzo głośnym samochodem, to jednak zacząłem odczuwać dyskomfort. Chyba się starzeję, ale bo kiedyś nie stanowiło to dla mnie najmniejszego problemu wsiąść w samochód przygotowany do sportu z ryczącym, naprawdę ryczącym wydechem, zrobić 200 km w jedną i 200 km w drugą stronę. A w tej chwili wybieram jednak coś bardziej cichego, coś przyjaznego.
0: Przede wszystkim, żeby było praktycznie. A czym jeździsz, albo inaczej, w czym dłubiesz wieczorami?
7: W czym dłubię wieczorami? No moim konikiem, moim hobby, moją pasją i w pewnym sensie, można powiedzieć, miłością motoryzacyjną jest FSA Polonez. Jest to autko z 83 roku, więc taki typowy, klasyczny, jak to się popularnie mówi, Borewicz.
0: Dopieszczasz, doglądasz, dokupujesz części, no właśnie, z tym może być problem.
7: Tak.
0: Jak sobie radzisz?
7: Radzę sobie w prosty sposób. Mam duży zapas własnych części, które gromadziłem przez lata. Nawet ostatnio przy okazji likwidacji mojej firmy robiłem przegląd różnych rzeczy i cóż, powiedzmy, znalazłem trochę swoich części, uzbierałem tego w sumie 15 kartonów.
0: Na pewno sentyment do tego pojazdu, bo ta miłość skąd się wzięła. Swój pojazd ostatnio też odchudzałeś. To było na potrzeby wyścigu. Miał być jak najlżejszy.
7: Tak, mój Polonez przygotowany jest do sportu amatorskiego, ale to, co przy nim robię, staram się robić jak najbardziej, jeśli można tak powiedzieć, profesjonalnie, w miarę oczywiście moich możliwości. Waga jest bardzo istotna w przypadku sportu samochodowego. Jest to największy wróg przyspieszenia, bo możemy zwiększać moc silnika, powiedzmy, o jakiś duży procent, ale kurczę, masa cały czas będzie nas przytrzymywać i zabijać. Dużo lepiej, szybciej i łatwiej jest po prostu wyjąć, co się da ze środka, oczywiście w jakichś tam granicach rozsądku, bo warto wiedzieć, że trzeba zostawić pewne elementy, choćby tak na przykład tapicerkę na drzwiach, deskę rozdzielczą, wskaźniki i chociaż to dwa siedzenia dla kierowcy i pilota i będziemy mieli znaczny zysk na masie. Jest to dużo łatwiejsze, szybsze niż jakiekolwiek właśnie zwiększanie mocy silnika. No poza tym odbije się też na prowadzeniu naszego samochodu, bo te wszystkie rzeczy tak naprawdę zdejmujemy z tej górnej części auta. To, co jest najcięższe, czyli cały ten układ jezdny, jak silnik, skrzynia biegów, wał napędowy, most, zostaje na dole. Czyli w pewnym sensie ma to wpływ również na prowadzenie samochodu. Samochód staje się bardziej przewidywalny, bardziej stabilny. Na przykład ja poprzez usuwanie poszczególnych części samochodu odlżyłem auto o 160 kg, a jest jeszcze pewien zapas wagowy, bo sprawa wygląda w ten sposób. Seryjny Polonez...
0: To nie była sama szpachla?
7: Nie, właśnie mi trafił się w ogóle bardzo zdrowy egzemplarz, natomiast seryjny Polonez waży 1140 kg. Mój po zważeniu wykazał 980 kilo, przy czym osiągnąłem to przez wyciągnięcie wszystkich wygłuszeń, tapicerek, foteli, podłokietników, różnych takich drobiazgów, które jak się okazało dość dużo ważyły. Natomiast są jeszcze możliwości, są pewne rezerwy, bo zostawiłem seryjne szyby. Szyby są dość ciężkie, a można je zastąpić na przykład nie tyle szybami, co kawałkami tworzywa takimi jak poliwęglan. Pleksy nie polecam, ponieważ łamie się na takie bardzo ostre kawałki i może w przypadku, nie daj Bóg, jakiegoś dzwona, czyli wypadku, nas uszkodzić. Dlatego poliwęglan byłby lepszy, ale jakoś jeszcze nie zdecydowałem się na ten zabieg, więc myślę, że te kolejne 30 kg po wymianieniu większości szyb jest do urwania.
0: No wszystko jednak trzeba robić z głową, bo ten środek ciężkości samochodu powinien zostać nienaruszony, żeby to auto nadal się prowadziło, tak jak powiedziałeś, przewidywalnie.
7: Przewidywalnie, tak. Natomiast ze zmianą środka ciężkości nie ma akurat tutaj jakiegoś problemu, bo Polonez uchodzi za auto, które źle się prowadzi, które jest, powiedzmy, mało przewidywalne. Ja Polonezami można powiedzieć, że jeżdżę od urodzenia. Praktycznie zawsze jakiś w rodzinie był, zawsze tata miał Poloneza, dłubał przy nich, poprawiał, usprawniał. Poldek ma tą zaletę, że właśnie ma ten ciężki swój układ napędowy. To jest, z jednej strony jest wada, bo powiedzmy, wiadomo, masa jest wrogiem przyspieszenia, ale z drugiej strony to jest dość nisko umieszczona masa, czyli mamy most, który jest powiedzmy te 10-15 cm od ziemi, jego główka, wał napędowy tak samo, skrzynia biegów około 20 cm i silnik też mniej więcej 20 cm od ziemi. Te elementy są ciężkie i skutecznie trzymają auto. Należy wziąć pod uwagę, że buda jest lekka, więc w sumie to wypada to nieźle. W sumie prowadzenie mnie tego autka, mojego egzemplarza, naprawdę zaskakuje, bo z poważnych modyfikacji zawieszenia to cóż, poszedłem dosłownie jakimś takim, można powiedzieć, programem minimalnym, czyli bardzo twarde amortyzatory. Z tyłu drążek stabilizatora i to z poważnych modyfikacji właściwie wszystko.
0: Powiedziałeś w pewnym momencie, że Polonez źle się prowadzi. Przypomniał mi się odcinek takiego słynnego programu nagrywanego w Anglii przez BBC, gdzie Polonez był bohaterem jednego z odcinków i prowadzący ten program łapał się za głowę, prawie rwał włosy z głowy, oceniając cudo naszej motoryzacji.
7: Tak, po części trzeba się zgodzić. Bierze się to z kilku przyczyn, ponieważ w pewnym okresie produkcji FSO dążyło do maksymalnego uwygodnienia samochodu, zrobienia z niego auta jakby luksusowego. Robiono to poprzez na przykład błędny zabieg zmiękczania tylnego zawieszenia, czyli zamiast przewidywanego i produkowanego zresztą najpierw zawieszenia z resorem z tyłu trzypiórowym. Wprowadzono resor dwupiórowy, który był znacznie bardziej miękki. Stosowano na przykład dość miękkie amortyzatory, przez co auto naprawdę potrafiło, źle prowadziło się, szczególnie podczas pokonywania szybkich łuków. Swoje też robiły opony, które no niestety nie były to opony niskoprofilowe, tylko to były opony na pełnym profilu, które przy jakimś tam, powiedzmy, niedopompowaniu bardzo się podwijały podczas właśnie szybkiej jazdy, więc ja rozumiem tutaj akurat krytykę pana Clarksona, bo miałem przyjemność jeździć autami seryjnymi. Miałem zresztą nawet takiego Poloneza, który był dramatyczny, jeśli chodzi o prowadzenie się, to w ogóle wymagało błyskawicznej, natychmiastowej interwencji, przeróbki, ale przyniosło to spodziewany efekt. Także wcale się nie dziwię temu programowi i opinii pana Clarksona.
0: No ale przede wszystkim auto, które miało być luksusowe, które miało zmodyfikowane tylne zawieszenie, w założeniu nie miało być autem sportowym.
7: Oczywiście, te dwie rzeczy ze sobą się gryzą, ale żeby sprzedać dobrze auto na zachodzie, trzeba było promować je przez sport. W latach 70. FSO połączyło to sprzedaż ze sportem przy okazji produkcji i sprzedaży dużego Fiata, czyli polskiego Fiata 125P. Te samochody dobrze się sprzedawały, również dlatego, że osiągały dobre wyniki sportowe, udział w takich rajdach jak Monte Carlo, Akropol, kończenie tych imprez z dobrymi lokatami i udział w jeszcze w innych, mniejszych i większych imprezach rajdowych na zachodzie odbijał się korzystnie na sprzedaży. Trzeba o tym pamiętać, że duży Fiat, który był bezpośrednio poprzednikiem Poloneza, doskonale sprzedawał się w krajach zachodnich, bo był po pierwsze jak na tamte warunki niedrogi, po drugie co dobrze wykonany i trzecie zapewniał przyzwoite osiągi. Mało kto już o tym pamięta, że duży Fiat był montowany w Egipcie, ale również w Tajlandii. Nawet na tych rynkach auto udawało się eksportować, sprzedawać, mimo na przykład, że na rynkach dalekowschodnich była ogromna konkurencja, choćby ze strony licznych japońskich firm motoryzacyjnych. A jednak duży Fiat znalazł tam swoją niszę i do tego stopnia, że opłacało się uruchomić montownię.
0: No poza tym duży Fiat też wyglądał. Wygląd do dziś budzi zainteresowanie innych kierujących, ale porozmawiajmy nie tylko o Polonezach, bo w waszej grupie tych aut jest więcej. To nie są tylko polskie klasyki motoryzacyjne, bo są też inne perełki.
7: Oczywiście. Samochodów jest, można powiedzieć, mnóstwo. Wiadomo, większość z nas dysponuje autami polskiej motoryzacji, polskiej myśli technicznej. Ale mamy też kilka innych ciekawych autek, tak jak chociażby Jugo kolegi Michała. Jest to Jugo Coral, samochód z roku 90 bodaj 8, czyli już chyba praktycznie końcówka produkcji. Mamy też Mazdę 626, która należy do kolegi Mieszka. Bardzo fajny japoński samochodzik, już zarejestrowany na żółte blachy, chociaż sylwetka wydaje się dość mocno współczesna, niemniej jednak ten samochód ma już prawie 30 lat. Jest też i Volkswagen Garbus, mamy też kilka Trabantów w grupie.
0: Wspomniałeś o żółtych blaszkach. To jest marzenie fana motoryzacji, mieć auto właśnie zarejestrowane jako zabytek, bo ma to swoje plusy i minusy i każdy chyba rozważa we własnym gdzieś sumieniu, czy to mu się najzwyczajniej opłaci.
7: No właśnie, to co jest tak, że każdy ma swoje zdanie na temat rejestrowania pojazdu jako auto zabytkowe, czyli na tak zwane właśnie żółte blachy. I ja przez chwilę też myślałem o zrobieniu sobie opinii pojazdu historycznego, zarejestrowanego na żółte blachy i tak dalej. Ale z drugiej strony uznałem, że skoro ja tym autem się ścigam, nie daj Bóg coś zmajstruję, typu dzwon, pognę budę, będę miał jakieś kłopoty ze strony, powiedzmy, konserwatora zabytków. Czyli w moim przypadku jest to nieopłacalne. Natomiast w przypadku osób, które użytkują auta generalnie tylko i wyłącznie do weekendowej jazdy, na zasadzie potoczymy się, jedziemy na zlot, jedziemy na spot, żółte blachy są zupełnie uzasadnione, można powiedzieć, bo po pierwsze, nie musimy robić przeglądu. Nie są to, wiadomo, wielkie koszty, bo to jest 100 zł w skali roku. Także są już jakieś zyski, tutaj można powiedzieć, finansowe. Poza tym, w takim przypadku, kiedy jeździmy autem zabytkowym i nie daj Bóg, ktoś nas auto zarysuje, uderzy, będziemy mieli jakąś kolizję, to ponieważ jest to zabytek, to auto będzie musiało być doprowadzone do stanu takiego jak przed wypadkiem, czyli nie będzie możliwa na przykład szkoda całkowita, która w przypadku, załóżmy, duży Fiat Polonez według taryfikatora pewnie będzie warty 600 zł. Czyli my to, załóżmy, przy oficjalnym cenniku naprawimy dwa elementy.
0: No tak, trzeba przede wszystkim o takie auto dbać, ma to swoje korzyści. Stara motoryzacja, od której zaczęła się przygoda twoja i kolegów z grupy. Ty poszedłeś w Polonezy, mówiąc kolokwialnie. Pozostali mają inne marki samochodu. A skąd u ciebie wzięło się takie zamiłowanie? Powiedziałeś, że tata zawsze miał Polonezę. To takie z ojca na syna przechodzące zainteresowanie?
7: To tak, dokładnie. W ogóle tak to właśnie wygląda. Wszystko zaczęło się w 80 roku. Ja wtedy miałem 6 latek i dziadek z tatą postanowili, że trzeba zmienić samochód na nieco nowszy. Poprzednio mieli dużego Fiata. Akurat padło na Poloneza. Na Fiata 132 nie było ich stać, bo to były już naprawdę dość drogie wtedy samochody. Polonez zresztą też tanie nie był, ale powiedzmy tak, dziadek dysponował gotówką, a tata miał odpowiednie kontakty, żeby zorganizować taki samochód, ponieważ no cóż, wiadomo, talony, przydziały, więc auto zostało kupione w Krakowie, w Bomisie, czyli Biuro Obrotu Maszynami i Samochodami. To była taka firma, która sprzedawała lekko uszkodzone lub samochody czy maszyny, które się, lub takie, które nie przeszły jakiejś kontroli jakości.

0: czy inny, ale zawsze jakiś był.
1: A jak połączyły się wasze losy, czyli kolegów z grupy nieformalnej? To też były zloty, bo na nich zazwyczaj się nawiązują nowe znajomości i nawet i nowe przyjaźnie.
0: O wszystkim decyduje przypadek. Kilkanaście lat prowadziłem własną działalność, taki niewielki sklep, który już teraz nie istnieje. Część osób po prostu przyszło, spotkaliśmy się, zobaczyliśmy się gdzieś, kogoś znam, tak jak choćby wspomnianego Michała od rany, 18, 19, chyba, czyli praktycznie można powiedzieć od zawsze. Nawet nie pamiętam już, gdzie niektóre osoby poznałem. Jest nas grono, tak jak mówiłem, może niewielkie, ale jednak jest. Nie jestem w stanie wspominać, gdzie kogo poznałem, bo najczęściej było tak. Ktoś ma takie auto, ktoś mnie z kimś zapoznał, ktoś mnie z kimś spotkał, gdzieś kogoś spotkałem na ulicy, bo masz fajny samochód. Zaczęliśmy gadać, wymieniliśmy numerem telefonu, gdzieś żeśmy się spotkali. I tak to się już jakoś potoczyło. To po prostu o wszystkim w gruncie rzeczy zdecydował przypadek, niż jakieś tam celowe szukanie ludzi do takiej grupy. Czasami spotykaliśmy się gdzieś na jakichś zlotach, spotach, na jakichś zawodach sportowych, także to tak to właśnie się stało, że powstała taka grupa, powiedzmy, z potrzeby.
1: To też łatwo się poznać przy poszukiwaniu części. Ktoś kogoś poleci, ktoś zna kogoś, kto ma zapasowy na przykład most do Poloneza i już warto się z nim skontaktować, znajomość zostaje.
0: Tak, właśnie tak to, kurczę, się odbywa. Czasami gdzieś postawię samochód i przejdę się, wysiadam z niego, wsiadam do niego. Wie pan co, bo ja robię porządki w garażu i ja coś tam będę miał, czy coś, to jakieś wymienimy się na przykład numerami. Często jest tak właśnie, że ludzie troszkę starsi ode mnie, którzy mieli kiedyś takie samochody i gdzieś tam coś włożyli, schomikowali w garażu, chcą mi odsprzedać takie elementy. Najczęściej jednak są to rzeczy, które już mam, więc no niestety nie kupuję na zapas, bo Holender, więcej zapasu już chyba nie upchnę w swój garaż, piwnicę, kanciapę i coś jeszcze. Wiem, że tych części mam dość dużo i tak. Cóż, chyba jeszcze gdzieś coś pewnie zapomniałem, gdzie leży.
1: Skoro mowa o częściach i o dłubaniu przy swoim samochodzie, bardzo często też spotykacie się ze sobą, wymieniacie nie tylko doświadczeniami, ale pomagacie sobie też przy niektórych remontach. Przed jednym ze zlotów, dzień przed zlotem, wiem, że wymienialiście skrzynię biegów.
0: To akurat robił Dominik właśnie z Michałem, robili to w Polonezie, wymieniali skrzynię biegów, tak. Ja akurat robiłem coś przy swoim Polonezie, byłem w garażu przez dosłownie chwilę, zdaje się, gmerałem przy zapłonie albo przy... Nie, jak gmerałem przy gaźniku i przy pompie paliwowej. Nagle trach, telefon, słuchaj, bo jest taka sprawa, bo nie możemy sobie z tym poradzić, więc zaraz muszę zobaczyć, jak to wygląda w książce. Drugie, mam skrzynię biegów na wierzchu, zobaczę, jak wygląda element, który próbujecie wyjmować. Niestety, tak, z zewnątrz tego nie wyjmiecie. Musicie odkręcić dzwon, czyli inaczej obudowę sprzęgła, dopiero dostaniecie się do uszczelniacza. Okej. Tak to właśnie wygląda. Część rzeczy można sobie pomóc, choćby właśnie taką dobrą radą. Nie jest potrzebna obecność czyjaś, bo załóżmy tą operację, którą robili moi koledzy. Dwie osoby wystarczają zupełnie, czasami wystarczy tylko powiedzmy podpowiedzieć, słuchajcie, trzeba zrobić tak i tak.
1: Teraz żyjemy w czasach, gdzie serwisy samochodowe są na lewo i na prawo. Można auto przy odpowiednim nakładzie gotówki naprawić. Nie trzeba się znać na tym, co jest pod maską. Wy podchodzicie do tego zupełnie inaczej, bo to wszystko musi być dopieszczone, musicie znać ten samochód na wylot, każda śrubka, każda sprężynka musi być dokładnie wyoglądana na wszystkie strony, rozmontowana, pewnie też i złożona, ale jakie auto polecilibyście osobie, która zaczyna przygodę, zrobiła prawo jazdy, szuka tego pierwszego samochodu? Jeszcze nie jest może jakimś pasjonatem motoryzacji, ale będzie stawiać swoje pierwsze kroki za kierownicą. Warto skierować się właśnie ku takim Fiatom, Polonezom, poszukać tego typu aut, czy może zupełnie inny kierunek, coś innego, gdzie można zarazić się pasją do motoryzacji?
0: Tu są różne szkoły. Niektórzy radzą, żeby kupić auto jak najbardziej typowe, coś bardziej współczesnego, co będzie, załóżmy, proste, łatwe w naprawie. No, nie chcę wymieniać marek, prawda, bo będzie wtedy to kryptoreklama, ale są, załóżmy, samochody, do których części są dosłownie na każdym złomowisku, w każdym sklepie i można je kupić za naprawdę nieduże pieniądze i to chyba byłoby najrozsądniejsze, zacząć od czegoś takiego. No chyba, że ktoś, kurczę, się upiera i chce mieć coś klasycznego, ale jednocześnie dość jeszcze typowego, no to może jednak Polonez. Może Polonez Plus w wersji z, powiedzmy takiej, która była produkowana do

0: 2002 roku, bo kurczę, to już zaczyna się, 15 lat już go nie produkują, czyli zaczyna się już robić prawie auto klasyczne, ale jednocześnie na tyle jeszcze miłe i współczesne w prowadzeniu, bo choćby z tego względu, że ma wspomaganie kierownicy i ten układ pracuje dużo lepiej, bo trzeba pamiętać, że w dużym Fiacie, ani w Polonezie nie było nigdy wspomagania układu kierowniczego i on chodził z pewnym takim oporem, szczególnie przy manewrowaniu na ciasnym parkingu.
1: Trzeba było też mieć trochę siły w rękach.
0: Tak, trzeba było też mieć właśnie trochę siły w rękach, szczególnie jeśli układ kierowniczy, no cóż, był niedokładnie, że tak powiem, wyregulowany. Nie, to jest taka rzecz, że mało kto zwraca uwagę na to, czy jest olej w przekładni kierowniczej i ile go jest. Doświadczyłem czegoś takiego w jednym z moich poprzednich aut i okazało się, że moja żona jest w stanie manewrować spokojnie polonezem na parkingu bez nadmiernego wysiłku, więc no kwestia wiadomo zadbania, ale to się tyczy każdego samochodu, czy to będzie marka X, Y, czy jeszcze jakaś inna.
1: To, jakie auto wybrać się na sam początek, to oczywiście w twoim przypadku będzie tylko jedno polecenie, to będzie Polonez. A czy miłośnik...
0: Nie chcę mówić o jeszcze jednej marce. Fiat Cinquecento. Albo Fiat Seicento. Tylko, że w wersji Sporting. Bardzo zawsze mi się podobały. Miałem przyjemność pojeździć przez chwilkę takim samochodem na zasadzie, powiedzmy, użyczenia. O kurczę. Naprawdę fajne autko. Dobrze się prowadzi, nieduże, wygodne do manewrowania w mieście. Aczkolwiek też w większości chyba wersji nie było wspomagania układu kierowniczego, ale tego nie jestem pewny.
1: I jak na początek przede wszystkim też tanie auto, a wiadomo, że budżet studenta czy ucznia szkoły średniej nie musi być jakiś kosmicznie duży, raczej to będzie poszukiwanie wariantu oszczędnego. A czy pasjonat motoryzacji, czyli osoba, która, tak jak mówiliśmy, znowu użyję tego określenia, dłubie przy swoim samochodzie i wyjeżdża nim w weekendy, to musi być taki właśnie niedzielny kierowca, który tylko gdzieś tam wolno sobie przejedzie, żeby zobaczyć, czy to auto tak się sprawuje, jak przez cały tydzień prac nad nim miał autor na myśli?
0: Nie, no ja gorąco zachęcam do jeżdżenia na co dzień, kurczę, autami klasycznymi, chociaż wiadomo, że no każdy z nas chce je oszczędzać jak najbardziej, żeby generalnie starczyły jak najdłużej. Przede wszystkim z tego, co się orientuję, z tego, co rozmawiam z ludźmi, najbardziej nam wszystkim chodzi o nadwozie. O, popularnie mówiąc, blachę. Ponieważ wiadomo, że w zimie nasi wspaniali drogowcy w ramach walki z lodem, ze śniegiem sypią ogromne ilości solanki, czy też rozlewają właściwie tą solankę na naszych drogach, co powoduje nadmierną korozję na naszych wspaniałych bolidach, więc dlatego z nas większość nie jeździ po prostu zimą. Natomiast w lecie ja zachęcam, jak mamy chwilę wolnego, garaż odpalić, klasyka, przejechać się, jest miło, sympatycznie. Ja czasami tak właśnie robię, kiedy załóżmy mam chwilę wolnego, potrzebuję się zrelaksować, 5, 10, 15 minut przejażdżki, parę kilometrów. Inaczej wygląda w ogóle dzień. Gęba mi się sama śmieje, zaczynam się cieszyć, inny świat, po prostu. Wsiadam w auto, które na początku mówię, kurde blade, denerwuje mnie, Jezu. Dyfer wyje, gaźnik przerywam, nie, kurtka w ogóle, za parę minut wszystko się uspokoi. Jadę, dodaję gazu, wszystko jest pięknie. Rewelacja, po prostu bomba.
1: Ale jest takie auto, które chyba może sprostać tym działaniom drogowców, odporne na solankę, bo tutaj karoseria to raczej nie są blachy, to popularny karton, niektórzy mówią Ford karton, po prostu Trabant.
0: Trabant, tak. Tu zaskoczenie. Konstrukcja jest metalowa, natomiast samo poszycie zewnętrzne jest zrobione z tworzywa, które się nazywa duroplast. To rzeczywiście nie rdzewieje. Natomiast pozostałe elementy, tak jak na przykład progi i elementy podłogi, dość często poddają się tej korozji. Ja pamiętam, że kilku moich kolegów miało trabanty i właśnie dość często były wymieniane lub wzmacniane progi i elementy bodaj mocowania tylnego zawieszenia, o ile się nie mylę, bo one lubiły gnić, ale to lepiej jakby na przykład ci, którzy się siedzą w tych trabantach, lepiej by to wszystko ładnie objaśnili niż ja, który powiedzmy trabanty znam z doskoku, że tak powiem. O.
1: Ale progi to przypadłość chyba każdego samochodu i to nie tylko klasycznego czy zabytkowego, ale i samochodów współczesnych. Po pewnym czasie progi, podwozie dają sobie znać. A tak jeszcze a propos podwozia, to ja pamiętam, mój ojciec też jeździł Polonezem, dużym Fiatem i co roku przed zimą zawsze był taki jeden generalny zabieg. Auto wjeżdża wjeżdżało do garażu na kanał i co się odbywało? Konserwacja podwozia.
0: Tak, robiono to kiedyś namiętnie, co roku, choć nie wiem, czy to też było dobre robienie tego rokrocznie, bo jak to się popularnie mówi, lepsze wrogiem dobrego. Jejku, pamiętam, że mój tata porządnie zabezpieczył auto tak naprawdę raz. Zaraz po kupnie było częściowo rozebrane, dosłownie tak to wyglądało, bo ta procedura ojciec powtarzał, czy miał dużego Fiata, Malucha, Żuka, czy Poloneza, to zawsze. Pamiętam, że w Polonezie odkręcał nawet przednie błotniki, żeby je dokładnie wysmarować czymś tam, jakimiś tam swoimi miksturami od wewnątrz. Napuszczał jakieś substancji dodatkowo we wszystkie tam możliwe zamknięte profile. Część do niektórych nawet robił specjalne dziurki, wywiercał oczywiście od strony wewnętrznej, żeby się dostać i zalać je jakąś magiczną miksturą, którą sam sobie tam wymyślił. Rzeczywiście to pomagało. Potem tylko raz na jakiś czas tata odpryśnięte kawałki gdzieś tego zabezpieczenia, które gdzieś tam odprysnęło, odpadło od jakichś uderzeń, od jakichś obcierek tam od spodu, prawda, wiadomo, jeździmy, coś możemy przytrzeć, o jakiś krzaczek, coś tego typu rzeczy, czy o po prostu nierówności na drodze, to tata zabezpieczał to, ale już tak potem nie robił, że powiedzmy co roku odświeżał. Generalnie pierwsze auto, pierwszy Polonez mojego taty wytrzymał 17 lat bez żadnego remontu blacharskiego i muszę powiedzieć, że ja jeździłem tym samochodem potem. Potem jeździł mój cioteczny brat i nikt nie robił żadnych poważnych prac konserwacyjnych, tylko powiedzmy właśnie takie stopniowe, powiedzmy gdzieś, a tu trzeba zrobić małą zapraweczkę od spodu, bo pojawił się kawałek gołej blachy, to pach, jakiś podkładzik reaktywny plus tak zwany Vitex. I to pomagało. Generalnie wiem, że ludzie robili takie rzeczy, co roku odświeżali, ale tu też trzeba powiedzieć jedno. Dużo zależało od blachy, z której było zrobione nadwozie. To właśnie od egzemplarza. To niestety taka była przypadłość polskiej blachy, że ona często była złej jakości, że korodowała nie od zewnątrz, tylko od wewnątrz, bo była albo odkwaszona, czy też odsiarczona, coś takiego. No było to wiadomo związane z tym, na przykład w latach 80. No różnie staliśmy z produkcją i często i gęsto blachy nadwoziowe były tłoczone z tego gorszego gatunku blach przeznaczonych na coś innego tak naprawdę. No niestety, no, zdarzało się to nagminnie, że nowe auto gniło na placu fabrycznym, dosłownie. Już gdzieś pojawiała się pierwsza korozja. Spotkałem się z takimi przypadkami, czy to powiedzmy koledzy mojego ojca, czy ojciec opowiadał mi o takich przypadkach, że auto, czy to był mały Fiat, czy to był duży Fiat, czy Polonez, gdzieś już właśnie korozja pojawiła się na etapie stania w fabryce na placu.
1: Pielęgnacja podwozia to jedno, pielęgnacja nadwozia to drugie, prace w silniku, kiedy już to wszystko jest dograne, auto wypolerowane, wyjeżdża się z garażu, wyjeżdża się na ulicę i widzi się te spojrzenia, czasami zazdrosne, czasami ten uśmiech na twarzy innych kierowców, u którego widać w oczach, że wzbudziły się jakieś wspomnienia po tym, jak zobaczył czy to Poloneza, czy to dużego Fiata. To ten chyba najprzyjemniejszy moment, kiedy właściciel takiego zabytkowego, klasycznego samochodu siedzi za kierownicą swojego auta.
0: Tak, to prawda. Jest to moment tej satysfakcji, że ta nasza praca, ten nasz wysiłek włożony w utrzymanie, w konserwację tego samochodu, w ogóle przywrócenie go, powiedzmy, na drogę, nie poszedł na marne, że to jednak było coś warte, bo wiele osób mówi, no po co ci to, po co ty to robisz? Zostaw to, weź, kup sobie normalny samochód, odłóż to, to bez sensu, to bzdura. Nie, to właśnie w takich momentach widać, że to my, jeśli można tak powiedzieć, mieliśmy rację, że ten wysiłek gdzieś włożony w to, co robimy, jest opłacalny, tylko nie w taki stricte materialny sposób, tylko można bardziej taki wymiar jakby po części duchowy, prawda, że to jednak okej, fajny kawał dobrej roboty, ludzie podnoszą kciuk, pozdrawiają, ktoś pomacha, ktoś gdzieś tam zatrzymuje, chce pogadać, bo tata miał takiego, bo dziadek miał, o takim jeździłem, czy coś. Panie, kurczę, bladet, jak to jeszcze tyle lat i taka zdrowa buda, na tej zasadzie się to toczą się takie właśnie rozmowy. Jest to ten moment satysfakcji i chyba każdy z pasjonatów ma takie momenty, kiedy wyjeżdża swoim autem na drogę i ludzie odwracają za nim wzrok, patrzą, kurczę, Reti, dawno nie widziałem takiego samochodu, nie? Ale fajny. Jest to bardzo miłe i bardzo sympatyczne.
1: Przygód na pewno było całe mnóstwo. Mi jednak pozostaje życzyć, aby tej satysfakcji ze spojrzeń innych kierowców i tych ciekawych rozmów na trasie było jak najwięcej. Oczywiście też życzę, żeby Poldek wytrzymał jeszcze przez wiele, wiele lat w tej samej kondycji, która pewnie i tak będzie co roku gdzieś poprawiana, podreperowywana.
0: Na razie Poldek musi się poddać niestety właśnie operacji jakiejś blacharskiej, może nie bardzo dużej. Są pewne ubytki na zasadzie takich bardzo typowych miejsc, to znaczy się podłoga, punkty mocowania lewarka, jedna dziura w bagażniku w kącie nadwozia. To podobno też typowe miejsce, aczkolwiek ja pierwszy raz spotkałem, żeby tam rzeczywiście Poldek mignił, bo w poprzednich 5 egzemplarzach nie miałem problemu z tym punktem, no chyba, że akurat w tym akurat właśnie jest ta byle jaka blacha, bo samochód nie ma śladów jakiejś naprawy blacharsko-lakierniczej, bo na początku myślałem, że może gdzieś on był trachnięty tyłem. Nie, kurczę, wygląda na to, że rzeczywiście gdzieś jednak to ten kawałek tej właśnie takiej gorszej, słabszej blachy się trafił. Tak, ma feler, zresztą auto jest fabryczne, lakier fabryczny, nigdy nie malowane, a ciekawostką w moim aucie jest to, że jeden błotnik jest z przedni jest z cieńszej blachy, drugi jest z grubszej blachy. Takie myki też się trafiały w fabryce. Po prostu montowali to, co akurat było na składzie.
1: No, takie były czasy. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego w tej przygodzie z motoryzacją, a dziś dziękuję za rozmowę, za garści ciekawostek i historii związanych z motoryzacją. Jednocześnie naszych słuchaczy też zapraszamy do tego, żeby spróbować samemu coś zrobić przy swoim samochodzie, a być może gdzieś ten bakcyl uda się go złapać. Kto wie, może tych klasycznych samochodów dzięki temu na naszych drogach będzie jeszcze więcej. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i waszym gościem był dziś Piotr Urbański, dumny właściciel Poloneza z grupy nieformalnej Świętokrzyska Klasyka Motoryzacji. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś znów moimi gośćmi w studiu Pasjonaci porozmawiamy o pasji do fotografowania. Fotografować obecnie może każdy. Sklepy mamy zalane aparatami. Każdy może wybrać coś dla siebie w dowolnym przedziale cenowym, ale to jest moda lat ostatnich. Ze mną pasjonaci, którzy zaczynali o wiele wcześniej, zanim ta moda na lustrzanki, tanie lustrzanki się rozpoczęła. Ale może przedstawię moich gości. To Ania Kaleta, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I Marcin Jarosław Białek, witam.
4: Dzień dobry, witam.
1: Na początek, no właśnie, już powiedziałem o tej historii kilkuletniej, to zapytam o waszą historię, kiedy ten pierwszy raz aparat trafił w rękę i okazało się, że bardzo dobrze pasuje.
4: To znaczy tak, no pierwszy raz gdzieś tam wyciągnąłem starego Zenita mojego taty. To była podstawówka. Także to był taki klasyczny aparat, który chyba każdy miał gdzieś w domu. I na tym aparacie były moje pierwsze kroki robione w fotografii. Pierwsze odbitki później. Na chwilę potem w podstawówce zaprzestałem fotografowania i wróciłem dopiero w liceum plastycznym, kiedy rzeczywiście mieliśmy już na poważnie zajęcia z fotografii i kiedy można było bardziej jakoś zgłębić ten temat. No i to właśnie tak od liceum się zaczęło rozwijać. I fotografia, i tak naprawdę równorzędnie różne inne sztuki plastyczne. Bo to i malarstwo, rysunek, grafika. Także to wszystko idzie jakby jednym torem i się rozwija.
1: W twoim przypadku można powiedzieć, że odzwierciedlanie rzeczywistości w różnorakiej formie.
4: Tak, bo tak naprawdę fotografię wykorzystuję właśnie w grafice. I szukam różnych motywów też graficznych fotografii na przykład. Także jedno z drugim się u mnie myślę, że przenika i gdzieś jedno na drugie wpływa.
1: Ania, twój pierwszy aparat w ręce? To już była cyfra?
3: No nie, u mnie troszkę inaczej to było. Troszkę inaczej, bo mniej profesjonalnie. Ja to zaczynałam od takich małych kodaczków. To były takie małpki kiedyś tam, bardzo dawno temu w podstawówce. Ale z tego tak sobie robiłam odbitki, coś tam sobie próbowałam. To było w podstawówce. Później tak samo jak Marcin, poszłam do liceum plastycznego. Ogólnie tak sztuką się zajęłam w sensie podstawowym i fotografii trochę mniej, troszkę odeszła ta fotografia. Zawsze tam gdzieś była, z tyłu głowy, zawsze gdzieś myślałam o fotografii, ale nie, dopiero tak naprawdę na poważnie to się zajęłam fotografią powiedzmy 3 lata temu, to niedługo i od tej pory już tak działam prężnie, że się szkolę, że współpracuję z różnymi kółkami fotograficznymi. Tak, no początki były takie tylko dla własnej przyjemności, nic takiego większego, żadnych takich większych zapędów fotograficznych.
1: Ale można powiedzieć, że to był eksperyment.
3: Tak, to na pewno były eksperymenty. Udane i mniej udane. To się zgadza. Super frajda. Zawsze mi to super frajda sprawiało, bo po liceum plastycznym wyjechałam też, mnie nie było w Polsce około 7 lat i tam też, tam już miałam cyfrowy aparat i zawsze gdzieś tam był ze mną ten aparat, zawsze gdzieś się ten temat przewijał, przyjaciele, znajomi namawiali mnie i to w sumie cały czas mnie namawiali, żebym sobie poszła w tym kierunku, bo mi to fajnie wychodzi. Ja troszkę byłam oporna, bo wtedy zajęłam się zupełnie czym innym, bankowością. ale wróciłam do Polski, wróciłam do korzeni. Zaczęłam teraz, rok temu zaczęłam naukę na wydziale artystycznym. No i fotografia. I teraz właśnie od 3 lat fotografia już na poważnie już. No też eksperymenty w dalszym ciągu, ale takie pod kontrolą bardziej profesjonalistów.
1: Eksperymenty cały czas. No tych eksperymentów nie dało się uniknąć w czasie, kiedy nie było matrycy elektronicznej, nie było cyfrowej fotografii. Wszystko było zamknięte na klatce, na kliszy i była taka jedna wielka obawa po zakończeniu filmu. Co z tego wyjdzie? Jakie będą zdjęcia? Dopiero niespodzianka, jakby bańka pryskała, jak się odbierało zdjęcia gdzieś w zakładzie fotograficznym. Chociaż jak się ma większą wiedzę na temat fotografii, to tych niespodzianek chyba jest mniej. Można odpowiednio przewidzieć, co na tym zdjęciu będzie, albo inaczej. Można zaplanować, co na tym zdjęciu ma być i jak to ma wyglądać.
4: Tak, no cała sztuka polega na tym, żeby właśnie nie widząc tak naprawdę od razu efektów, to jest taka była magia fotografii kiedyś, nie widząc od razu efektów, trzeba było tak ustawić aparat, żeby wiedzieć mniej więcej, co wyjdzie. Teraz można faktycznie eksperymentować dużo łatwiej, bo dużo szybciej pokazują się efekty. A wtedy trzeba było, ja miałem taką technikę, że każdą klatkę zapisywałem dokładnie, jaka była ekspozycja, jaka była przysłona, w jakich mniej więcej warunkach było robione zdjęcie, żeby poznać właśnie wpływ przysłony, czasu na to, jakie będę miał efekty później. I tak się uczyłem. Później oczywiście no, już tego nie robiłem, ponieważ mniej więcej wiedziałem, co może wyjść. I tak naprawdę każdemu na przykład bym polecał wziąć stary aparat analogowy i zacząć od tego. Nie robić, nie wiem, 1000, 2000 zdjęć, zapisując je na karcie pamięci, potem próbując gdzieś wyszukać jakieś dobre ujęcie, tylko na początku nauczyć się myśleć fotograficznie, dobrze kadrować, wiedzieć, że ma się na przykład tylko 36 strzałów, tyle, albo 24, zależy jaką kliszę, ewentualnie 12, jeśli się na przykład średnioformatowym aparatem fotografuje. I takie ograniczenie ilościowe fotografii jest bardzo dobre, przede wszystkim dla nauki, dlatego, żeby jakąś tą wiedzę rozbudowywać, no i nie na ślepo nie robić zdjęć, a może coś wyjdzie.
1: Takie podejście uczy chyba tej fotograficznej pokory.
4: No fotografia to jednak jest to skupienie, wiedza i no jakiś taki chwila zastanowienia nad tym, co chcemy pokazać i w jaki sposób. No myślę, że rzeczywiście to też uczy pokory, bo nagle się film kończy i mamy mieć materiał.
1: Trzeba wcześniej zaplanować, co na tym filmie ma się znaleźć. Oczywiście mówimy o filmie o negatywie fotograficznym. To taka dobra szkoła na początek? Dobre podejście, jeżeli zaczynamy przygodę z fotografią?
4: Tak.
1: Czy od razu seria 1000 i później wybieramy 10?
4: Nie, myślę, że taka nauka poprzez właśnie, jeśli nie mamy nawet dostępu do tego aparatu analogowego, nie chcemy wywoływać, czekać, to faktycznie można sobie ograniczyć ilość miejsca na karcie, znaleźć jak najmniejszą, robić zdjęcia w rawach, żeby one jak najwięcej zajmowały. Można sobie też na którychś warsztatach robiliśmy taki eksperyment, że zaklejaliśmy ekrany, na których się pojawiały informacje, zdjęcie i informacje o tym zdjęciu, tak żeby robić je na ślepo i myśleć o tym, co może wyjść. I dopiero później patrzyliśmy, co wyszło.
1: Te początki fotografii to chyba jeszcze jedna rzecz, którą zaobserwowałem u siebie, jak robiłem zdjęcia. Przynosiłem z jednej imprezy około 400 i musiałem się nauczyć kasować zdjęcia. To chyba na początku najbardziej boli, kiedy usuwamy te klatki, które gdzieś są poruszone, nie wyszły, albo ktoś wszedł nam w kadr. To właśnie jest największy ból, kasować.
3: Szczególnie jeśli jest tak, że na przykład kadr jest taki, wow, super i w ogóle, a tu jest mydełko. To jest ból, po prostu. Albo ktoś wszedł, albo, nie wiem, jakiś paproszek. Ale to jest najgorszy ból, no ale trzeba to robić, bo później jest tego tyle, że to się nie da tak ogarnąć. To najfajniej właśnie mieć swoje, a zresztą jak ja na przykład u siebie po reportażu, po jakiejś sesji, to już kasuję w sumie na etapie aparatu, w sensie, że jeszcze nie, zanim zgram na komputer, to już kasuję, chwilę przerwa i robię selekcję taką wstępną. Później jest tego mniej i jest mniejszy ból kasowania. Ale tak, zdarza się, że trzeba coś kasować i zawsze to jest szkoda. No.
1: Fotografią zajmujecie się już od wielu, wielu lat. Jest to wasza pasja. A co wam sprawia największą frajdę? Co obecnie z największą przyjemnością fotografujecie?
4: To znaczy, teraz to są głównie reportaże, właśnie też i reportaże ślubne. Bardzo lubię kontakt z człowiekiem, bardzo lubię fotografować wydarzenia, to gdzie coś się dzieje, gdzie można uchwycić emocje. I właśnie największą przyjemność chyba mi sprawia to obcowanie właśnie z emocjami człowieka. Gdzieś fotografia człowieka i no te najfajniejsze kadry to właśnie, gdzie te emocje ludzie pokazują i gdzie zapominają, że ja stoję obok. To jest też chyba najfajniejsze, że w pewnym momencie człowiek tak, na przykład na reportażach ślubnych, czasami pary głównie, bo najczęściej to już potem się z parami spotykam, mówią mi, że w ogóle nie zauważyły mojej obecności. To jest właśnie najfajniejsze, że udaje się wtopić jakby tak w tłum, żeby nie zwracać na siebie uwagi. I wtedy ta praca fotografa jest jakby najłatwiejsza, najfajniejsza, bo ludzie stają się naturalni, nie pozują, a te niepozowane zdjęcia tak naprawdę, jeśli chodzi u mnie o portfolio, no to są te, które ja najbardziej lubię. Bo oczywiście no, są sesje pozowane, gdzie się bierze na przykład właśnie, nie wiem, parę czy modelkę, modela na sesję i się kreuje tą fotografię. To też jest bardzo fajne, bardzo ciekawe, bo ma się wpływ jakby na cały kadr, na to, co się będzie działo na zdjęciu, albo na wyraz twarzy chociażby, tak, no, na wszystko właściwie. W takiej fotografii no już się ma wpływ właściwie na wszystko, bo od wyboru modela, modelki, poprzez wybór lokalizacji do zdjęć, światła, czy to zastanego, czy błyskowego, którym też się kreuje obraz, tak, tam się ma wpływ na wszystko, a podczas reportaży tak naprawdę nie ma się wpływu na nic, tylko się łapie te emocje, trzeba wiedzieć, jak się ustawić, gdzie mniej więcej, mieć trochę nosa takiego fotograficznego, żeby wiedzieć na przykład, że gdzieś tam na ślubie mama czy babcia będzie płakała, czy gdzieś jakieś dziecko złapie pannę młodą za suknię i gdzieś te momenty najfajniej potem na przykład w takim reportażu ślubnym najfajniej wyglądają.
1: No właśnie, najlepszy reportażysta to ten niezauważany przez otoczenie. Stąd też chyba najlepsze ujęcia nagradzane na różnego rodzaju konkursach, w tym na WordPress Photo, to te, gdzie widać właśnie emocje, widać zaskoczenie na twarzach poszczególnych osób. Tam ewidentnie widać, że ktoś nie zdawał sobie sprawy, że obok jest ktoś z obiektywem.
4: Takie pokazywanie emocji, jeśli chodzi o reportaż, jest najistotniejsze dla tego reportażu. No, ludzie lubią to oglądać i to się fajnie ogląda, i jeśli coś się dzieje, no wiadomo, obraz zastępuje 1000 słów, więc jeśli tam są emocje, to ten obraz ma co opowiadać. Takie obrazy zdecydowanie, no, moim zdaniem są najlepsze.
1: No, są na pewno inne niż to znane przez każdego własne odbicie w lustrze, gdzie ta twarz wygląda tak samo, raz jest uśmiechnięta, raz jest smutna, tutaj zupełnie nowe emocje. Ania, a w twoim przypadku, jaka fotografia daje ci najwięcej satysfakcji? W jakim gatunku ty się odnalazłaś?
3: W tym momencie bardzo dużo robię takich indywidualnych sesji. Głównie są to mężczyźni. Tak, ale oczywiście też bardzo reportaż jest mi bardzo bliski. Ale tu już wyczerpaliście temat, więc nic nie dodam. A w tym momencie bardzo, bardzo dużo robię takich indywidualnych sesji i bardzo to lubię. No to jest tak, że tutaj coś tworzymy, coś kreujemy, jakąś rzeczywistość, ale to jest tak, że na przykład ja sobie wybieram kogoś i piszę do niego, to co, robimy sesję, robimy. I ja już mam wtedy tak w głowie wizję, mam już przed oczami to, jaki chcę uzyskać klimat, co to ma być, jak to ma wyglądać. No i wtedy jest hasło, działamy. I to nie jest też często tak, że od początku do końca ja jej mówię, gdzie głowę przekręcić, jak nogę przesunąć. Nie. To jest właśnie w ogóle nie tak, bo jeśli to nie są tacy modele z wybiegu, czy tam po prostu modele jako zawód, tylko chłopaki, mężczyźni normalni, czy kobiety też zresztą, bo kobiety też fotografuje rodziny i dzieci. No ale teraz tak mówię o na przykład takich sesjach mężczyzn. To nie są profesjonaliści i to są najfajniejsi modele do współpracy. I to jest tak, że właśnie spotykamy się, aranżacja mniej więcej jest tak. Zaczynamy sesję, mamy się czuć swobodnie, porozmawiamy chwilę przed, zaczynamy sesję, robimy i to jest... Tak, zachowuj się swobodnie. Pomyśl sobie, wczuj się w sytuację. No bo jeśli to jest na przykład sytuacja, gdzie jesteśmy w jakichś fajnych wnętrzach, chłopak ma na sobie garnitur i no to ma być taka klasyczna, ładna sesja, no to wiadomo, będzie się zachowywał jakoś tak, nie wiem, roztropnie.
1: Inaczej niż by był w t-shircie i dżinsach.
3: Tak, no właśnie, ale na przykład sesja, gdzie siedzi na motorze z HLC z któregoś tam roku w skórze, okularach słonecznych, no to też inaczej. I ja nie mogę mówić mu, tu się zachowuj tak, bo to samo przez się wychodzi. No, każdy się zachowuje w takiej sytuacji. Ja bardzo chcę i bardzo, bardzo namawiam, żeby się po prostu zachowywali normalnie, naturalnie i nie udawali nic. I wtedy wychodzą najfajniejsze kadry. Ja to bardzo lubię. Ja bardzo lubię sobie wynajdywać ludzi, modeli. Bardzo lubię takich świeżaków. Ja takich niezmanierowanych. Właśnie, żeby nie było tej maniery na tych zdjęciach, tej takiej udawanej, że my tutaj coś reżyserujemy. Właśnie bardzo lubię takie świeżynki bardzo.
1: Czy można powiedzieć, że polujesz, bo nie tylko na dobre kadry, ale też i na odpowiedni materiał ludzki na zdjęcia.
3: Tak. Właśnie jest. Ja kiedyś jadąc, akurat jechałam autobusem gdzieś na imprezę i był sobie chłopak w autobusie i po prostu miał taką piękną buzię, że musiałam podejść i zapytałam się o numer telefonu żeby się umówić na sesję po prostu, bo i tak jest w różnych miejscach. Idę i patrzę, wow. I no...
1: Co za twarz.
3: W ogóle, tak. Czy to jest chłopak, czy to jest dziewczyna i czy to jest w ogóle nawet na Facebooku można kogoś tam mniej więcej ruszać, chociaż wolę to na żywo zobaczyć, jak się ktoś porusza, jaką ma mimikę twarzy i w ogóle w czym go widzę, bo jak ja patrzę na kogoś tak na żywo, to ja już widzę, ja już mam wizję, gdzie to będzie, co to będzie, jaka stylizacja i tylko jest to, żeby ktoś był chętny, to nie każdy, niektórych trzeba tam namawiać, ale nie, mamy dar przekonywania, więc większość się zgadza.
1: Szeroki uśmiech i później umawiamy się na sesję.
3: Oczywiście, no trzeba tak sobie radzić. No.
1: A powiedzcie mi, poszukiwanie własnego stylu w fotografii, bo mówicie tutaj o fotografowaniu osób, fotografia człowieka, różne rysy twarzy, różnie układający się cień, później przy obróbce takiego zdjęcia, no też każdy szuka, żeby ta jego fotografia już kojarzyła się na pierwszy rzut oka, czy to z jego działalnością. Są twórcy, którzy świetnie robią zdjęcia noworodków. Te zdjęcia, mam na myśli Anię Łosak, fotografkę. Widać zdjęcie, nie widać podpisu autorki, ale już wiadomo, że to ona wykonała te zdjęcia. Wy gdzieś ten swój styl jeszcze szlifujecie, czy jest już coś takiego, co zawsze w obróbce zdjęć stosujecie? Jakiś taki swój trik, swoją metodę? Jak to wygląda, Marcin, w twoim przypadku?
4: To znaczy...
1: Brać trochę kuchni.
4: To znaczy, no tutaj ciężko tak naprawdę... Ja bym też nikomu nawet nie polecał tego, żeby jakoś konkretnie, nie wiem, tam wzorować na kimś, tylko po prostu być sobą. Dla samego ćwiczenia warto tak naprawdę na przykład podrabiać gdzieś tam mistrzów, zobaczyć na przykład, jak jest obrobione zdjęcie i starać się obrobić je podobnie, ale to tylko dla samego ćwiczenia, warsztatu, potem postprodukcji. Niektóre magazyny podają, jaka była przysłona, czas ekspozycji i inne parametry, ale jeśli przeglądam czasami w internecie galerie, no to tego nie widzimy. Ale tutaj też nie chodzi tak naprawdę o wykonanie, jak bo przysłonę, to można jeszcze gdzieś tam przysłonę ogniskowo, można się domyślić po tym, jak wygląda zdjęcie. Chodzi bardziej o tą postprodukcję, co było na przykład kolorystycznie, tonalnie, jak było to zdjęcie zbalansowane, co by, które, nie wiem, gdzieś były cienie, niektórzy na przykład mocniej wyciągają cienie, inni trochę mocniej kontrastowe zdjęcia robią i to jeśli chodzi o naukę, to w porządku, ale tak naprawdę jeśli chodzi o jakiś tam styl, no na pewno każdy ma swój i każdy gdzieś tam, ja nie mam jakiegoś takiego określonego stylu. Znaczy, niektórzy mi mówią, że też mogą poznać moje zdjęcia. Jak widzą gdzieś jakiś reportaż, to wiedzą, że najprawdopodobniej był to mój, bo faktycznie obrabiam, dodaję jakieś tam rzeczy, ewentualnie jeśli się czegoś uczę, to trochę to się modyfikuje, ale nigdy nie dążyłem do tego, żeby wszystkie zdjęcia wyglądały identycznie też, że każdy kolejny reportaż będzie taki sam. Bo też... wydarzenia są różne, gdzieś czy na przykład sesje są różne, także zawsze jakby niby się podchodzi indywidualnie, ale trochę tego takiego takiej podstawowej obróbki, tej postprodukcji zawsze jest to ten sam jakby rdzeń. I się podobnie, bo każdemu no coś to też tak naprawdę no już na wyczucie tak to wszystko robię. Nie tak, że na przykład, nie wiem, tam mam dokładnie cyfrowo opisane, że na przykład tyle i tyle mam wyciągnąć z cienia, tyle i tyle mam na przykład osłabić światła, gdzieś nadać konkretny kolor w cieniach albo w światłach, także zawsze to dostosowuję do tego, co aktualnie robiłem, jaki jest na przykład właśnie reportaż albo sesja.
1: Ania, twój styl, bo ostatnio widziałem te zdjęcia motocyklisty, stylistyka czarno-biała, moje pierwsze skojarzenie, jak spojrzałem na jedno ze zdjęć, to James Dean, Ameryka, motocykl gdzieś na autostradzie, ale nie tylko czarno-białe zdjęcia. Czy ty też już właśnie znalazłaś swój styl, szukasz go, czy też masz jakieś takie swoje triki, których już słyszeliśmy, nie chcesz zdradzić, ale gdzieś tam są, czają się.
3: To znaczy tak, nadal szlifuję mój styl, bo jednak do Zależy od inspiracji, zależy od wizji, jaką mam na daną sesję. Tak później obrabiam, bo taką wizję, jak to ma finalnie wyglądać, mam już przed taką sesją, więc no inaczej właśnie będzie ten motocyklista, który jest czarno-biały, ponieważ no, to była sesja robiona na warsztatach z fotografii. No jakbym to zrobiła w kolorze, to on by nie wyglądał, jakby był na autostradzie czy gdzieś tam w Ameryce przy jakimś lokalu. No właśnie, gdzieś tam. Więc tu musiałam troszkę zmanipulować, żeby to było bardziej wiarygodne. No i to dlatego. Ale tak, swój styl, znaczy jeśli tak miałabym póki co do dnia dzisiejszego określić, no to ja lubię na przykład bardzo cienie. Lubię cienie, tutaj Marcin mnie czasami szturchał, że za dużo cieni jest, ale ja bardzo lubię cienie, lubię jak się coś wyłania z cienia, że to jest takie bardziej skupiamy uwagę na tym, co się wyłania, a tutaj przeczarnienia, powiedzmy, są gdzieś tam tajemnicą, gdzieś tam się domyślamy, co tam może być. Także to są może zalążki takiego mojego stylu, aczkolwiek no, w dalszym ciągu pracuję nad tym, żeby sobie właśnie wyrobić swój styl, bo bardzo mi zależy na tym, żeby jednak właśnie moje zdjęcia były rozpoznawalne, żeby to było tak jak na przykładzie Ani Włosak, że się patrzy na takie zdjęcie, o, to musi być na pewno zdjęcie Ani Kalety, no nie ma innej opcji, no i dążę do tego cały czas, tak.
1: Chodzi mi po głowie jedno pytanie, chociaż chyba wiem, jak na nie odpowiecie, że to jeszcze przed wami. Takie zdjęcie życia albo zdjęcie, z którego jesteście naprawdę zadowoleni tak w 99%, daje wam mnóstwo satysfakcji, lubicie na nie patrzeć, wam się podoba, gdzieś już się spodobało, gdzieś spotkało się z taką ciepłą reakcją ze strony odbiorców, nie wiem, być może na jakiejś wystawie, może w jakiejś publikacji. Jest już takie zdjęcie, czy to jeszcze jest gdzieś strefa, która jest przed wami? Dążycie do zrobienia takiego kadru, którym będą się inni zachwycać?
4: To znaczy,
1: co ewentualnie na takim kadrze, jeżeli to przyszłość, to co chcielibyście, żeby się na nim znalazło?
4: Oj, to jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę, nie wiem, wydaje mi się, że nie dążę do tego, żeby właśnie, nie wiem, zrobić jakieś jedno zdjęcie życia, bo podchodząc do każdej sesji, każdego reportażu, chcę, żeby te zdjęcia z danego reportażu były dobre, a nawet świetne, żeby się podobały ludziom, bo to tak naprawdę później ludzie oceniają. To się robi tak naprawdę dla ludzi. Każdy artysta tak naprawdę bez tej publiczności nie istnieje, bo nie, każdy, kto by, nie wiem, namalował sobie obraz, wykonał rzeźbę i postawił ją u siebie w domu, to nie wiem, czy to tak naprawdę... No, ludzie przez to, jak reagują na to zdjęcie, to daje jakby najwięcej satysfakcji. Także dużo zdjęć już na pewno gdzieś tam mam, które mnie się podobają, które uważam, że zrobiłem dobrze. Ale czy zdjęcie życia, to myślę, że tak naprawdę podsumowując gdzieś tam życie pod koniec jego, może bym mógł powiedzieć, które na przykład było, które zdjęcie, która praca była taką, nie wiem, albo przełomową, albo gdzieś wywoła największe emocje, bo co przyniesie los, tak naprawdę też nie wiem. No, gdzie mnie na przykład fotograficznie nawet chociażby rzuci, jakie będę miał wyzwania. Także może okazać się, że gdzieś rzeczywiście no, na miarę WordPress Photo gdzieś kiedyś zrobię zdjęcie i to będzie tak naprawdę zdjęcie życia. Może nigdy taka sytuacja tak naprawdę się nie wydarzyć.
1: Nigdy nic nie wiadomo, no ja życzę, żeby się wydarzyło i tobie, Ania, w twoim przypadku takie zdjęcie już znajduje się w portfolio, z którego jesteś mega zadowolona. Czy jeszcze liczysz, że takie zdjęcie dopiero przed tobą?
3: Liczę, że jeszcze są lepsze kadry, lepsze zdjęcie przede mną, aczkolwiek jest kilka zdjęć, z których jestem zadowolona. Na przykład w zeszłym roku właśnie też z Marcinem razem mieliśmy wystawę pod tytułem Czarownica i te zdjęcia, które ja tam wystawiłam, tam było kilka, chyba 4 czy 5 zdjęć, uważam za bardzo udane. To była sesja z Roxaną Oraniec, taką naszą fotomodelką i to było robione w tokarni i tak stylizowane na, to było stylizowane na czarownicę właśnie i tak, jestem zadowolona z tych zdjęć. Też jestem zadowolona z takiej sesji, która się odbyła rok temu na naszych, też w sumie z Marcinem byliśmy, nie wiem, jakoś tak się składa. Photo Summer's Day, które to są takie spotkania coroczne, warsztaty fotograficzne, 3-dniowe, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i tam są różne plenery, różne inscenizacje i też warsztaty, no ale też praktyka. I tam właśnie powstała taka jedna sesja, kilka zdjęć. To było pod okiem pana Jacka Boneckiego. Dziewczyny tańczącej na róże po prostu. I ja jestem bardzo zadowolona z tych zdjęć. Bardzo, bardzo na mnie taki, jak pamiętam to obrabiałam, to było takie wow, o kurczę, to fajnie wyszło. I jestem bardzo zadowolona też z tych zdjęć. No ale to tak jak mówię, no ja liczę na to, że jeszcze ten taki efekt wow nadejdzie któregoś dnia i to będzie strzał w dziesiątkę i powiem, że to jest moje zdjęcie życia do kolejnego zdjęcia oczywiście.
1: Tego wam życzę, tej kluczowej, przełomowej klatki. A dzisiaj dziękuję za wizytę w studiu, za opowieści na temat fotografii. Pewnie moglibyśmy jeszcze o niej opowiedzieć mnóstwo, jeszcze jeżeli wpletlibyśmy jakieś porady dla tych, którzy zaczynają, a coś ich jeszcze nurtuje, to moglibyśmy się naprawdę rozgadać na więcej niż przewiduje nasza audycja, ale dziś serdecznie dziękuję za opowieści na temat waszych historii, waszych przygód z fotografią. Przypomnę, że moimi i waszymi gośćmi byli pasjonaci tej właśnie sztuki, sztuki fotografii i zaklinania rzeczywistości w takiej małej klatce, w małym kadrze. Ania Kaleta, dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
1: I Marcin Jarosław Białek, również dziękuję za wizytę.
4: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.

0: Epat, tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Kieleckie ulice po burzowym początku tygodnia witają nas przyjemnym oddechem o poranku. Strażacy w regionie mieli pełne ręce pracy przy usuwaniu wiatrołomów, ale w samych Kielcach o poranku teraz przejedziecie przez centrum płynnie. Mimo to uważajcie na siebie.
1: Jak tam staliście? Na pewno poszło wam dzisiaj jeszcze lepiej niż wczoraj. No to działamy i podkręcamy tempo. Jest już 6:30. Baltek Darłak, siema, hej!

Ej, Bonnie Hearts w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj we wtorek. No tak wyszło. Za 20 minut będzie godzina 7. Słuchajcie, jednym prostym działaniem możecie teraz zmienić wasz dzień na jeszcze lepszy. Co robić? No dzwońcie do Melo Radia i zgarnijcie nasze oryginalne skiety. Są do wzięcia 321-321-777. Taki merch czeka na was. Dzwońcie jak najszybciej. A ja dorzucę jeszcze 3 poranne szoty w Melo. No to kto chętny? 321-321-777. Czekam, dzwońcie szybko.

0: Moonlight w Melo Radio. Tak, lubimy podkręcać tempo od samego rana. Cześć, Damian. Hej, siema.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć, cześć. Słuchaj, u ciebie jakaś wizja wakacji, urlopu, to w ogóle coś jest na horyzoncie, czy daleko?
1: A wiesz co, planowany sierpień dopiero, ale pogoda taka, że chętnie może było teraz próbować.
0: Sierpień dopiero, to za cały miesiąc. Dasz radę?
1: Wytrzymamy
0: po chwili zastanowienia. Słuchaj, dobra, to uważaj, bo teraz to jestem pewien, że dasz radę, bo przed nami...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania, Damian, do ciebie. Uwaga, perfumy czy dezodorant?
1: Perfumy.
0: Drzewo iglaste czy liściaste?
1: Liściaste.
0: Teraz uważaj, bo będzie wakacyjnie. Wolisz chodzić cały dzień w klapkach czy w sandałach?
1: W klapkach.
0: Okej. Okay. Słuchaj, no to ja dorzucę w takim razie coś fajnego od samego rana dla ciebie. Mamy skiety. Przydadzą się na pewno. Wysłamy już do ciebie.
1: Oczywiście.
0: Trzymaj się. No, lipiec przed nami, będzie fajnie, a później to już najfajniej, bo twój sierpień i wakacje wjeżdżają dla ciebie. Hej, pa.
2: Trzy

0: Altek i Say w Melo Radio. Tak od rana we wtorek dzisiaj podkręcamy tempo. Korzystajcie z czerwca, bo tak jakoś się kończy. Chociaż poranek dopiero się zaczyna i rozkręca odpowiednio. Jest Marcin, będą newsy już za chwilę.
1: A w nich będzie o tym, jak pogoda nadal płata figle nam wszystkim, prawie w całym kraju, a ostatnio głównie na północy, zachodzie i południu.
0: I szczegóły już za chwilę.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Tristan Marcy, Fast Car Superstars. Tak na was zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać. Teraz za 6 minut 7:00.
2: Melo Radio Kielce na 103.9 FM. Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
3: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
2: idę w Melo.
3: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
4: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18:00.
3: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Marian, natychmiast byłeś z wody.
11: O, Barbara! Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
13: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Pogoda.
1: Dzień dobry, we wtorek. Za nami noc pełna emocji. Wczoraj przez region świętokrzyski przetoczyły się gwałtowne burze z nawałnicami, które narobiły sporo rabanu. Strażacy dwoili się i troili, usuwając wiatrołomy. Nawałnice odeszły i jest trochę rześkiego powietrza. Dziś o poranku na kieleckich termometrach 22 stopnie, więc całkiem przyjemnie.
2: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Najpierw żar, potem gwałtowne burze i opady deszczu. To była niespokojna noc na zachodzie Polski. W Wielkie Jezioro zamieniło się Gryfino w zachodniopomorskiem. Woda zalała wiele ulic i posesji. Strażacy mają pełne ręce roboty także na Śląsku i w Lubuskiem. Mieszkańcy miast uciekają przed gorącem na miejskie kąpieliska. Jak mówią, to najlepszy sposób na ochłodzenie się.
4: Żeby trochę się ochłodzić, bo jest taki upał.
5: W mieście siedzieć nie da się, bo kostka brukowa się ogrzewa, wszystko się ogrzewa.
3: Fala ekstremalnych upałów ma się utrzymać do jutra. Spełnił się amerykański sen Roberta Lewandowskiego. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski ma nowy klub za oceanem. Został nowym napastnikiem Chicago Fire. Ma zarobić około 20 milionów dolarów za sezon. Kontrakt potrwa do końca grudnia 2028 roku.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: A my jesteśmy umówieni na dziś, na wtorek, 30 dzień czerwca. Mamy jak na razie świetnie rozgrywać się ten dzień od samego rana. I niech tak będzie dalej, my podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, siema.

Oliver Tree, Robin Schulz i Miss You w Melo Radio. Podkręcamy tempo we wtorek rano, 11 minut po godzinie 7. Mamy też fajny merch do zgarnięcia dla was w zamian za fajne głosówki. Chcieliśmy zapytać was, co robicie, jak tylko zaczynacie urlop? Co? Jaką pierwszą rzecz? To może być coś, co robicie albo sprawdzacie zaraz po zameldowaniu się w hotelu, albo zaraz po tym, jak przyjedziecie na miejsce. Co to takiego jest? Macie taką jakąś swoją pierwszą rzecz, którą robicie zaraz na samym początku urlopu? Dajcie znać, czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl. Ze swojej komórki najlepiej, to najwygodniej. Tam na dole taka słuchawka, którą jak naciśniecie, to możecie nagrać i wysłać nam głosówkę. Czekamy, czeka fajny merch za najlepsze. A za chwilę będzie o tym, który film biograficzny jest najbardziej kasowym filmem w historii kina.

Major Lazer, Light It Up w Meloradio. Podkręcamy tempo i już wiadomo, który film biograficzny jest najbardziej dochodowym filmem w historii kina. Tak jest, całkiem dobrze myślicie. Film Michael, czyli film o Michaelu Jacksonie, odniósł ogromny sukces w Chinach i pobił dotychczasowy rekord, który należał do Oppenheimera. Produkcja zarobiła globalnie około 977 milionów dolarów. Niezła suma, czyli tak około

dobrej drodze do tego, żeby ta maszynka do zarabiania pieniędzy cały czas funkcjonowała odpowiednio, jeśli chodzi o kino i ten film właśnie. No a jeżeli chodzi o kasę, to u nas też będzie szybka kasa do zgarnięcia. Pamiętajcie o tym, że na meloradio.pl czekamy na wasze pomysły, na co wydać szybką kasę od Melo. 200 zł mamy dla was w wakacje idealnie do wydania, bo ta kasa wpada wam od ręki od razu. Także wbijajcie na meloradio.pl, wykorzystajcie szansę. No i zgarniajcie szybką kasę. Dzisiaj kolejna taka okazja i szansa na pewno w Melo. 17 minut po 7:00.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Gypsy Puzzle w Melo Radio. Podkręcamy tempo. 25 minut po 7 rano. Ja wiem, że się śpieszycie o tej porze, ale znajdziecie na pewno chwilkę, żeby nagrać nam głosówkę. Czekamy na głosówki. Co robicie, jak tylko zaczynacie urlop? Co taka pierwsza rzecz, którą zwykle robicie? Weronika?
1: Pierwszą rzeczą, jak przyjeżdżam do jakiegoś hotelu, to oczywiście jest room tour dla całej mojej rodzinki.
0: Fajny, fajny pomysł. Od razu wszyscy wiedzą, czego ci zazdrościć. Co? Czekamy. Za najfajniejsze głosówki będą wam zazdrościć, bo merch wysyłamy. Głosówki nagrywajcie na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
4: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
3: Kiedy wyruszasz?
4: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: Sigala i Becky Hill, Wish You Well. Podkręcamy tempo. W Melo Radio od samego rana za 18 minut 8 i dzisiaj czekamy na wasze głosówki. Pytamy, co robicie, jak tylko zaczynacie urlop. Taka, wiecie, pierwsza rzecz, jaką tylko dojedziecie na miejsce i sprawdzacie?
1: Zawsze z mężem po przyjeździe do hotelu sprawdzamy, czy łóżko jest wygodne.
0: Okej. Jakieś inne propozycje?
2: Ja zaraz po przyjechaniu do hotelu sprawdzam, czy jest papier toaletowy w toalecie.
0: Ja cię rozumiem.
3: Może się przydać.
0: Praktyczne podejście, a tutaj pomysł?
4: Pierwszą rzeczą po zameldowaniu się w hotelu jest oczywiście drzemka.
0: No,
3: to Daria lubi.
0: Zazdroszczą niektórzy właśnie teraz. Za 18 minut 8 to teraz Justin Indyki Minasz w Melo. Podkręcamy tempo.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo, to Marlon Hofstadt i Soul Star, czyli I Like, jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. A to już Marcin i będą newsy za chwilę.
1: A w tych newsach będzie między innymi o bardzo ciekawym przesłuchaniu, które było wczoraj.
2: A już o 8 zagramy
0: John Summit, Chainsmokers i All The Time.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Marian?
8: Hmm?
9: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
1: Kielecki szczyt uderzy w wakacyjnym, czyli luźnym wydaniu. Ale uwaga na ścisłe centrum miasta. Na Paderewskiego mamy nagły awaryjny zwrot akcji. Jezdnia się tam zapadła i MZD wygrodził kilkunastometrowy pas ruchu. Także zdejmujcie nogę z gazu. Słońce jest, ale delikatne chmury na kieleckim niebie również. No i dobrze, w końcu trochę chmur nam się przyda dla ochłody. Niech troszeczkę zasłoni nam tego słońca, nawet ja dziwię się, że to mówię. Ale tak, 23 stopnie mamy o poranku w Kielcach. W ciągu dnia, w tym najcieplejszym momencie, mamy dobić do 31. Ciśnienie mamy póki co umiarkowane.

0: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu byłego ordynatora chirurgii warszawskiej lecznicy, doktora Emila Jędrzejewskiego. Jest za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań, mówi rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Skiba.
2: Nasza ciekawość została zaspokojona, wiemy, co dalej należy robić.
1: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. 45-letni mężczyzna pochodzenia tureckiego, sprawcą strzelaniny w Niemczech, to mieszkaniec Hanoweru. Zabił wczoraj 6 dorosłych osób w centrum młodzieżowym w Sztade. Motywem był spór prawny z żoną o prawa do 3-miesięcznej córki. Gigantyczny pech Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka w pierwszej rundzie odpadła z wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka niebezpiecznie się poślizgnęła, potem poprosiła o przerwę medyczną. Próbowała grać dalej, ale ból kostki jej to uniemożliwił.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Wy już niedługo za to będziecie mieli możliwość sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko. To już wkrótce w Melo, a teraz cześć, dzień dobry, podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, hej, hej.

0: Michael Gray, The Weeknd w Melo Radio. 12 minut po godzinie 8 rano już mamy. No to nie czekajcie, tylko szybko już teraz dzwońcie do nas pod 321-321-777, bo mamy fajny merch do zgarnięcia. Jest melotorba i są skiety i zabawa, gotowi na wszystko. Czekamy na dwie osoby.
1: 321-321-777, no gdzie wy jesteście?
0: Dzwońcie już teraz. Dwie osoby mają szansę wykazać się, że są gotowe na wszystko. 321-321-777. Dzwońcie teraz. Czekamy. Stay.

0: Tripsy Kubańczyk w Melo, 18 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Jak ktoś z was narzeka, że na urlop musi trochę poczekać, to słuchajcie, Radek to czeka dopiero. Siema Radek.
2: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć, bo ty masz wakacje i urlop. Kiedy?
2: W październiku.
0: Październik, czujecie to?
3: No to jeszcze troszkę, no.
0: Na końcówce czerwca on mówi o październiku. Radek, trzymamy kciuki za ciebie. Jest też Łukasz z nami dzisiaj. Cześć Łukasz, hej.
4: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: Cześć, cześć, cześć. Łukasz to kończy ważny projekt, dlatego skupiony jest bardzo mocno. Słuchajcie, moja propozycja, żebyście teraz oderwali się od tego, co robicie i skupili na zabawie Gotowi na Wszystko. Do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi z kiety, za jedną melotorba. No i uwaga, dwa pytania i najważniejsze, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne?
2: Tak, jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze dzisiaj. Czy wystraszony struś wkłada głowę w piasek? Tak czy nie?
2: Radek.
0: Radek?
4: Łukasz.
0: Konkretnie pierwszy Radek. Słuchamy Radka.
2: Tak, wkłada głowę w piach.
0: Nie, nie wkłada głowy w piach. Słuchaj.
4: Nie wkłada.
0: To jest mit, że wystraszony struś wkłada głowę w piasek. No ale teraz już będziesz wiedzieć. Uwaga, jeszcze pytanie numer dwa jest. Jaki kolor koszulki jest lepszy na upalne dni? Biały czy zielony?
4: Łukasz.
0: Łukasz. Łukasz pierwszy?
4: Biały oczywiście.
0: Dobrze.
3: Brawo.
0: Jest. Ma. Wyrwał. Jest jeden punkt. Jesteś w białej koszulce dzisiaj?
4: Dzisiaj jestem bez koszulki.
0: Bez koszulki.
3: Nieźle.
5: Wow, crazy.
4: Na grubo.
0: Czekaj, czekaj, czekaj, ale już czy jeszcze? Bo to bardzo ważne jest. Dobra, słuchajcie.
4: Tylko na przejazd założę koszulkę, a śpię bez niczego.
0: Dobra, dobra. Dobra,
5: dziękuję za tę informację.
0: Daria chciałaby jeszcze o kilka rzeczy dopytać, ale może później. Łukasz, dla ciebie melotorba. Radkowi też coś wysyłamy. Dzięki.
1: Wszystko. Two ships in the night. Dead

0: Nikt tutaj światła nie gasi, bo to muzyczna petarda i światła na nią. Bibi Rexa. To, że David Guetta będzie na Tomorrowland, to już wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, ale to, że Bibi dołącza, wiadomo jest od wczoraj. I to, jak ogłosiła to światło, możecie obejrzeć na naszym Instagramie. Wbijajcie na Instagrama Melo Radio, tam więcej szczegółów. No, a na Tomorrowland bawimy się z wami razem już niedługo. Bądźcie z Melo, będzie gorąco. Velvet za chwilę, prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
2: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
1: To brzmi jak plan idealny.
2: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
10: Wszystko masz tuż pod nosem! Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
9: Kiedy wyruszasz?
10: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
11: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: Martin Jensen, Fast Boy, One Day w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, lepiej się przyznaj, czy tam kiedyś drepałaś, tak wiesz, tak mocno, to co ci przykleili.
1: Nie, bo ja jestem super kierowcą i nie dostaję tak zwanych karnych kur i nie powiem, co tam dalej jest, bo każdy wie, o co chodzi.
2: Ja myślałem, że się działo co innego.
0: No dobra, słuchajcie, kierowcy wiecie, no mają te właśnie naklejki, ale uwaga, bo rolnicy to mają też swoje naklejki, tak zwane, uważaj Daria teraz, karne ogórasy. To jest nowa akcja, nie ma się śmiania, no. Nowa akcja zapoczątkowana przez rolników z województwa kujawsko-pomorskiego i to polega na oznakowaniu żywności, która udaje polską. Dokładnie tak. I takiego karnego ogórasa może dostać żywność, która tam sobie niby, że udaje, że jest z polskich pól, od polskiego rolnika, a tak naprawdę przyjechała z daleka. I wszystko po to, żeby uświadamiać klientów dużych sieci, żeby zwracali uwagę, z jakiego kraju pochodzą kupowane produkty. Także uważaj, Daria.

0: Black Eyed, tańcz, tańcz, tańcz. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. I mamy też newsy za chwilę.
1: A w nich będzie o tym, co to się działo na boiskach mundialu ostatnio.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Another i Talk to You w Melo. I prognozę pogody dla was też mamy. To już za chwilę, za 8 minut 9:00.

0: Reklama. You ready? Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Pepsi-Cola. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Po reklamie.

0: tego delikatnego pośpiechu, bo jednak mamy wakacje na kieleckich ulicach, opadła. Na stacjach benzynowych w Kielcach, no niestety nie ma dobrych wiadomości. Wraca pełny 23% VAT, to oznacza, że paliwo może skoczyć nawet o 60 groszy na litrze. Zaledwie godzina, a temperatura w Kielcach z 23 podskoczyła do 26 stopni. No i będzie tak podskakiwać, a zatrzymać ma się na 31 stopniach w tym najcieplejszym momencie dnia. W ciągu dnia ma pojawić się też zachmurzenie większe. A wieczorem z tych chmur, które pojawią się nad Kielcami, ma nawet spaść deszcz.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Prawie w całym kraju obowiązuje najwyższe zagrożenie pożarowe, to w związku z trwającymi upałami. Dziennie dochodzi od kilkudziesięciu do 100 pożarów lasów. Dlatego strażacy apelują o ostrożność i niewjeżdżanie samochodami i motocyklami do lasów, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Bo po prostu mamy porę letnią, ciepłą i wszystko zależy od tego, jaka jest wilgotność ścioły leśnej.
2: Ekstremalne upały mają zacząć odpuszczać dopiero jutro. Także z powodu upałów kolejarze odwołali wczoraj blisko 260 pociągów. Służby kolejowe wciąż usuwają niektóre awarie. To głównie deformacje torów i elementów sieci trakcyjnej. Maroko wygrało w rzutach karnych z Holandią 3-2 i awansowało do 1/8 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Poza turniejem znaleźli się Niemcy, którzy przegrali z Paragwajem po dogrywce 3-4. Brazylia zaś pokonała Japonię 2-1.
4: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
1: Całkiem niezłe, miłe wrażenie robi na nas od samego rana ten wtorek, no niech tak będzie dalej, albo nawet jeszcze lepiej. Podkręcamy tempo w nolo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, jest dziewiąta, hej, hej.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to Oliver Holden będzie grał dla was jako jeden z wielu wyjątkowych artystów na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Długo czekaliśmy i już w zasadzie jest ten moment, kiedy możemy sobie powiedzieć, że to już w zasadzie tylko nieco ponad miesiąc. No nie czepiajmy się już tego jednego dnia, bo przecież na przełomie lipca i sierpnia to ten weekend, na który czekacie. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bawimy się tam, będziemy razem z wami, a jeżeli jeszcze nie macie biletów, to ja tylko podpowiadam, że w Melo Radio są do zgarnięcia takie właśnie bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu.

0: jak u pewnej postaci, nie którą wiem. Prześledziłaś ostatnio, co?
1: No coś tam patrzyłam, ale nadal szukam i patrzę na swoje opcje.
0: Dobra, czyli co, aktorka czy absolwentka Akademii Teatralnej?
1: To jest dobre pytanie, bo jest tutaj lekka taka, można by powiedzieć, aferka. Monia Kociołek skończyła taki kurs, takie szkolenie aktorskie, zajęło jej to pół roku, no i dołączyła już, uwagę, do agencji aktorskiej. Zobaczcie, jak szybko. Można zrobić karierę? Można, a wy co? Wy nie robicie. No i ona, wiecie, nagrała cały filmik, jak tam opowiedziała trochę o tym, nagrała swoją wizytówkę, a wizytówka to jest, wiecie, że mówicie: siema, nazywam się taki, tak, mam tyle centymetrów wzrostu, lubię to, to, to. No i to wszystko nagrała i teraz czeka, aż ją przyjmą do pracy, więc zobaczymy.
2: I to tyle wystarczy?
1: No przecież nie trzeba iść na studia w sumie. Nie trzeba. No,
0: nie każdy może być gwiazdą, wiesz, a my tutaj po prostu kibicujemy tobie, także
2: no właśnie.
0: Trzymamy kciuki.
2: Gwiazdą.

0: Hello, Ki David Guetta, Run, Run, River w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj razem z wami we wtorek i mamy dla was zabawę na naszym Instagramie. Wbijajcie na naszego Insta. Jest szansa zgarnąć czapkę i fajne skiety. Idę w Melo. Wbijajcie i odpowiedzcie na pytanie w komentarzu. Co sprawia, że twój partner lub partnerka jest dla ciebie absolutnie hot? Czekamy na wasze wpisy, na wasze komentarze. Zaglądajcie, wbijajcie na naszego Instagrama i zgarniajcie fajny merch. Czapka i skiety Idę w Melo czekają na was.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
6: It's Friday then.

Don Diablo i Bad. Słuchajcie tego, bo jak jeszcze dzisiaj nie dotarła do was żadna informacja, która będzie z wami przez pół dnia, to jest właśnie ten moment. Policja w jednym z miast w Meksyku szuka tajemniczego mężczyznę. Ten facet po nocy, po mieście miał ścigać sam osoby podejrzewane o kradzieże motocykli, a jak już złapał tych rzeźbieszków, to przywiązywał ich taśmą do ulicznych latarni, robił im zdjęcia i wrzucał do internetu. No i zdarzyło się też, że uwaga, na niektórych widać, że części z domniemanych złodziei to domalowywano też kocie wąsy. Także okrzyknięto go Batmanem i teraz meksykańscy policjanci poszukują go bardzo mocno. Tak sobie myślę, że tym policjantom to teraz Spider-Man i Zorro powinni pomagać.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. I takie gorące numery właśnie Fate i Alan Walker i Ava Max. Ej, Daria, a to ty wiesz, że my jutro rocznicę mamy?
1: Tak, właśnie co mi kupiłeś na rocznicę?
0: Nie mogę ci powiedzieć, słuchaj, szykuj się.
1: No dobra.
0: No, jutro będzie
1: to
0: więcej
1: czekam.
0: Też. I o tym, no. A już no. Za chwilę jeszcze więcej energetycznej muzy dla was. Bez gadania w Melo za 9 minut 10.
2: A już o 10 zagramy.
0: Milkiej David Guetta. Waldek Darłak, bawcie się dobrze w ten wtorek. Za chwilę newsy i prognoza pogody.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.

0: dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Trafik.
3: Mieszkacie lub pracujecie w rejonie Biskupa Kaczmarka, to dzisiaj szukajcie innych miejscówek na nocne porzucenie auta. W środę wjeżdża tam bezwzględny czasowy zakaz parkowania i będą maszyny czyścić ulicę, a zostawione fury znajdą się na lawecie. Także nie ma co ryzykować. Słońce w Kielcach zalicza wielki powrót. Mamy przełamanie, chmury nagle pękają. Tak, i na kieleckie ulice powraca ostre słońce. Kieleckie ulice, kieleckie niebo, słońce wszędzie jest i dociera mocno. Wiatr mamy bardzo delikatny, więc odpalajcie wiatraki i szukajcie darmowego cienia pod drzewami, bo wyż nie odpuszcza.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
4: Ewelina Walczak. Przejście frontu burzowego postawiło na nogi świętokrzyskie służby. Minionej doby strażacy wyjeżdżali do akcji 136 razy, mówi Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków.
5: Czego 31 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów, a 98 razy do miejscowych zagrożeń. 7 interwencji dotyczyło alarmów fałszywych.
4: Na szczęście w groźnych zdarzeniach minionej doby nikt nie zginął. Tymczasem w stolicy województwa bezpieczeństwa na drogach będą strzec nowoczesne technologie. W Kielcach powstanie wart blisko 10 milionów złotych system Pustułka. Sieć czujników akustycznych automatycznie wykryje nielegalne wyścigi uliczne czy wystrzały z broni i natychmiast zaalarmuje policję. Z kolei o ratowanie ludzkiego życia w tym najtrudniejszym okresie roku apelują lekarze. Rozpoczęły się wakacje, a to oznacza dramatyczne braki w bankach krwi. Dziś do godziny 12 w filii numer 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach trwa wakacyjna akcja poboru krwi, organizowana wspólnie z RCKiK.
6: Zbliża się 10, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Żardokucza rolnikom, izby rolnicze apelują o ostrożność. Zadbać trzeba o zwierzęta, ale i o pracownika, mówi szef lubelskiej izby rolniczej Gustaw Jędrajek.
7: Woda, i to zimna woda, czy jakieś inne napoje, nakrycia głowy.
6: Zwierzęta powinny mieć zapewniony stały dostęp do wody, a budynki powinny być chłodzone. Teraz pożar silnika w pociągu spalinowym na stacji w Dębicy. Ogień pojawił się wczoraj pod jednym z wagonów składu relacji Chrubieszów-Kraków Główny. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy był czasowo wstrzymany. Nikomu nic się nie stało, jedynie maszynista lekko podtruł się dymem. NASA wybrała kilkadziesiąt technologii do rozwoju w kontekście eksploracji Księżyca i Marsa. Wybrała ponad 40 ofert od 37 firm. Projekty będą trwać od roku do 2 lat.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Zwalczamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A no, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę.

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Po reklamie.

0: słońce na niebie, wiatr delikatny, po wczorajszych burzach ani śladu, ale te mogą pojawić się po południu, tak prognozują synoptycy, że około godziny 15-17 nad regionem świętokrzyskim znowu może zrobić się groźnie. Także lepiej parasol dzisiaj wziąć ze sobą. O wodzie oczywiście nie zapominamy, bo w najcieplejszym momencie dobijemy do 30.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. 18 oficjalnych kąpielisk czeka na plażowiczów w regionie. Większość, w tym Cydzyna, Borków i Lubianka, już działa, a Sierpia, Rejów i Andrzejówka ruszą 1 lipca. Czystość wody bada sanepid, a stan akwenów można śledzić w internetowym serwisie kąpieliskowym. Z kolei w stolicy regionu ruszyły dwie nowe linie turystyczne. Pojazdy oznaczone symbolami CK1 oraz CK2 mają zapewnić pasażerom sprawniejsze przemieszczanie się pomiędzy największymi atrakcjami Kielc, mówi prezydentka Agata Wojta.
2: Ale także ma być to linia, która także poprzez swoją trasę będzie promować największe turystyczne atrakcje Kielc, także dla tych osób, które zagoszczą w tym specjalnym wakacyjnym okresie do naszego miasta.
0: Autobusy będą kursować w każdy weekend do końca wakacji. Z kolei studenci zgarnęli grube tysiące na podwójne świętowanie. Kielce będą jedynym miastem w Polsce z dwukrotnymi juwenaliami w roku. Studenci Politechniki Świętokrzyskiej zdobyli fundusze na jesienną edycję, która odbędzie się w listopadzie.
3: Już prawie 11. Newsy Meloradia. Maracin Sikora. IMGW ostrzega przed burzami w 7 i upałami w aż 11 województwach. Burze spodziewane są na zachodzie i południu kraju. Mogą im towarzyszyć silny wiatr oraz grad. Najgoręcej będzie zaś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam obowiązują alerty 3 stopnia. A podczas upałów nie traćmy głowy nad wodą, apeluje o to policja. Tylko wczoraj utonęły w Polsce 4 osoby. Od początku miesiąca życie w wodzie straciło 61 osób. Zarobki i czas pracy lekarzy tematem dzisiejszego spotkania premiera z prezesem NFZ-u i ministrą zdrowia. Donald Tusk oczekuje propozycji rozwiązań systemowych.
4: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie.
3: Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie pracy medyków do 78 godzin tygodniowo, niezależnie od formy zatrudnienia.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Pogoda.
4: No i mamy 30 stopni na kieleckich termometrach, odczuwalnie znacznie więcej, bo wiatr jest bardzo dzisiaj delikatny. Po południu miejscami znowu mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie nawet z gradem, a w nocy zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Czwartek, temperatura ma spaść, ta maksymalna do 24 stopni.
3: To są newsy Meloradia Kielce.
4: Ewelina Walczak. Wraz z początkiem wakacji wystartowała policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Już po pierwszym dniu pojawiły się na niej 3 tragiczne punkty. Mundurowi zapowiadają wzmożone kontrole prędkości i trzeźwości. W ubiegłym roku podczas wakacji w regionie zginęło 15 osób. Tymczasem nietypową i niebezpieczną sprawą musieli zająć się kryminalni z Ponidzia. Do 5 lat więzienia grozi 19-latkowi z gminy Pińczów, u którego odkryto nielegalną hodowlę. Zabezpieczono 14 jadowitych skorpionów oraz ptasznika, które nastolatek sprzedawał w sieci. Z kolei o własne bezpieczeństwo przed wakacyjnymi wyjazdami masowo dbają Kielczanie. Na jaką pomoc możemy liczyć z kartą EKUS w kieszeni? Mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału NFZ.
5: Umożliwia korzystanie z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ubezpieczone w danym kraju, a chodzi o kraje Unii Europejskiej.
4: Wniosek o wyrobienie karty EKUS można złożyć również przez internet.
6: Za chwilę południe. Newsy Meloradia, Maracin Sikora. Na początek najnowsze szacunki dotyczące inflacji według odczytu Flash Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła ona w czerwcu 2,5%, w maju wynosiła 3,1%. Upał zatrzymał konne powozy w Tatrach. Nie wożą turystów ani na drodze do Morskiego Oka, ani w Dolinie Kościeliskiej. To decyzja samych fiakrów. Jak tłumaczy prezes Stowarzyszenia Przewoźników Andrzej Mąka, chodzi o bezpieczeństwo zwierząt i turystów.
7: Pijąc i pani to zarobimy, jakby tajno zdrowie było, my i na sekundę ludzie kochani, no i nie inne pieniądze, to coś szkodne.
6: Nad Morskie Oko najlepiej wybrać się na piechotę lub elektrycznym busem. Amerykanie są mocno podzieleni i mniej dumni ze swojego kraju niż 9 lat temu. Tak wynika z najnowszego sondażu agencji AP. Słabnie też wiara w American Dream.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę. Idę w Melo.
1: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
0: M to

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że...

0: okazję z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. You ready?
3: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie.

0: Zbliża się 13 newsy Meloradia, Ula Harciarek. Zapraszam. Nowa usługa w M-Obywatelu. Kierowcy sprawdzą już ubezpieczenie OC. Takie rozwiązanie przydatne jest w przypadku kupowania używanego samochodu, kolizji czy korzystania z auta zastępczego. Przez kraj przetacza się fala upałów i front burzowy, dlatego strażacy sprawdzają bezpieczeństwo na obozach młodzieżowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
1: Czy właśnie organizator pomyślał o miejscu zastępczym, czyli jeśli widać, że zbliża się anomalia pogodowa, to takie miejsce w postaci sali wiejskiej, remizy, jakiegoś stałego budynku zostało wyznaczone tak bezprawnie, potem zgodnie z procedurą przenieść, przeewakuować tych obozowiczów.
0: Najwięcej obozów harcerskich w Wielkopolsce jest w północno-zachodniej części województwa. A na koniec o warszawskim zoo, w którym zamieszkały największe gołębie świata. To para korońców siodłatych. Charakteryzują się oryginalnym koronkowym czubem.
2: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Reklama.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie.
6: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
7: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
8: Dobry news dla zmęczonych upałami. Jeszcze tylko dziś i jutro będzie gorąco. Od czwartku temperatura zacznie spadać i nie wzrośnie powyżej 30 stopni. Praca czeka w wakacje, na przykład na budowie czy zbieraniu owoców. Ale król jest jeden, to kelner, mówi Monika Banyś-Banor i personel serwis.
9: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
8: Więcej może zarobić student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków. A na koniec Szwecja. Termometr Andersa Celsjusza jest atrakcją w Uppsali. Przedmiot do mierzenia temperatury pochodzi z XVIII wieku.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: W domu piłka nożna, w pracy piłka nożna.
10: Jak tam sąsiedzie, jak tam mundial? Zmalał, urósł, ciepło, zimno? Niemcy, szanowni państwo, wracają do domu.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Witamy was w ten piękny wtorek. Jest chłodniej i Niemcy odpadli.
2: I Niemcy odpadli. To jest najlepszy news. Chociaż jeżeli jesteśmy przy państwach osi, to odpadła też Japonia i akurat ich jest mi szkoda, bo oglądałem ich mecz i zagrali bardzo fajnie. No niestety ciężar wyniku i spotkania chyba ich przygniótł w drugiej połowie i Brazylijczycy swoją jakością indywidualną pogrzebali ich nadzieję.
1: Powiem tak, niech wygra najpiękniejszy.
0: Freak Fight.
1: Siemanko.

0: Aktor Jana S&M ostatnio tańczyła na róże do swojego kawałka. Możecie to sprawdzić w internecie, jak macie ochotę.
1: Okej.
0: A już za chwilę poruszymy temat niezwykle istotny.
1: Temat człowieka, którego też można zobaczyć w internecie.
0: Wow, i to ciągle i wszędzie.
1: Tylko pytanie, czy warto?
0: To może my wam puścimy fragment rozmowy, a wy ocenicie. Chodzi o Stanowskiego.

0: Gabry Ponte, Thunder, a ten DJ wystąpi na Tomorrowland w Boom, w miejscowości
1: Boom.
0: W Belgii, znaczy się. A wielkie Boom robi za każdym razem Stanowski w internecie. Po prostu co historia, to lepsza.
1: Tak, ostatnio no była drama, zresztą słuszna skądinąd, kiedy to Stano namawiał, żeby urzędniczkę do pręgierza coś tam na go przykuwać. Już tak. Nie pamiętam, co on tam powiedział dokładnie, ale jakieś dziwne jazdy. A potem się tłumaczył, że nie, to takie odniesienie do Gry o Tron.
0: Bo tam było shame, bo no, to mu przecież chodziło, to my nie rozumiemy.
1: Oczywiście. Ale no to czego tym razem nie rozumiemy?
0: Kręci się dalej. To, co wam teraz puścimy, to jest sketch. To nie jest na serio.
1: Uwaga, będzie super śmiesznie.
0: Stanowski, prosimy.
2: Łomot w domu, muszę wziąć rozwód. Tak się rozpadają małżeństwa dzisiaj. Nie można przywalić. Pierwsze przywalenie, filmy powstają. Dom dobry. Kiedyś to nie byłby temat, że facet babie przywalił.
0: Wow.
1: Stano chyba po prostu lubi walić.
0: A co?
1: No wiesz, no tak sądzę po tym, jak opowiada o kobietach, nie?
0: No cóż, shame, Stanowski, shame.
1: Ty Stano, przykujemy cię do pręgierza. Ale to było odniesienie do Gry o Tron, jak coś. Chyba no, oglądałeś.
0: Chyba tak, chyba jest wielkim fanem w ogóle tych kar tamtejszych.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: tak się u nas podkręca tempo. Słuchacie Freak Fightu, Good Boys, Daya, Albi. To jest w ogóle piękny dzień na jakieś nowości, na jakieś nowinki.
1: To co powiesz na nowe ogłoszenia na Sunrise Festival?
0: Sunrise Festival z Meloradiem. To chyba nie jest tajemnica, że zabieramy naszych słuchaczy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Wydaje mi się, że tam będzie idealna pogoda, bo

0: Bieber
1: i Dave Mezzo. Oni wszyscy wystąpią na Black Stage, poza Ianem Asherem, który akurat będzie na scenie czerwonej.
0: Taki rodzynek.
1: Będzie do czerwoności rozgrzewał publiczność.
0: Bardzo mi się to podoba. No to słuchajcie uważnie Meloradia, bo u nas są wszystkie najświeższe informacje a propos Sunrise Festival.
1: I to jeszcze nie koniec sunrise'owych niespodzianek na dziś.
0: Nie?
1: Mhm.
0: Nie mogę się już doczekać.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A to uwielbiam, trend na TikToku. Mbappe?
1: Mbappe.
0: Mbappe?
1: W remiksie Jana Schera.
0: Makabe?

0: David Guetta, Run, Run River. A w tej godzinie udowodnimy wam, że łobuz kocha najbardziej.
1: Tak jest. Najlepiej jak kwiatki jeszcze przyniesie. Chyba, że go złapią akurat, to nie przyniesie.
0: Ale łobuz kocha najbardziej.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na Media.

0: Wakraina Wędlin 200 gramów, 3,50 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 2 sztuki na kartę. A wszystkie produkty Colgate, drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Do tego wszystkie produkty Persil, 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: W Media Expert taniej masz.
5: O reklamie.

0: Obca.
1: Albo obca.
2: No tak.
1: Bryska.
2: Kto co lubi.
1: Dokładnie. Łobuz kocha najbardziej, tak powiedzieliśmy paręnaście minut temu i chyba to jest prawda.
2: No i Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu dokonała brawurowego zatrzymania człowieka, który okradał bukietomaty.
1: Wow, ale to jest mega słodkie, chociaż niezgodne z prawem.
2: To powiem ci więcej, on był im znany, bo wcześniej okradał jeszcze drogerię.
1: Ale dla kobiety wszystko, tak?
2: No chyba tak. Nie sądzę, żeby kradł te kwiaty dla siebie.
1: No to jest to... trochę romantyczne.
2: Jakbyś była prokuratorem, to byś uniewinniła, rozumiem.
1: Nie, no nie, ale no dla kobiety zrobiłby wszystko, widzisz?
2: Dobrze, że nie jesteś prawnikiem.
1: Ale pragnę powiedzieć, że w takim układzie odpisania na DM-a nie powinno być problemem.
2: Trips to do ciebie.

0: Better Times, Robin Schulz, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Mikołaj, co tobie sprawia najwięcej przyjemności?
1: Och, no obecnie chłód.
2: Ale to już od czwartku, a coś innego?
1: Pepperoni.
0: Serio? Ula.
2: Słuchajcie, no to w newsach będzie o tym, na co wydajemy kasę, na jakie przyjemności w wakacje.
0: Pepperoni?
1: No.
2: No ja też nie komentuję.
0: To tak ostro trochę.
3: A już o 15 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray.
0: I ten kawałek zagramy punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Skuter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Polecam.

0: 103.9 FM.
1: Minuta do 15, czas na News Melo Radia.
2: Ula Harczarek on the mic.
3: Po burzach wprowadzono zakaz wchodzenia do lasów, tak jest w 5 nadleśnictwach w województwie świętokrzyskim i lubuskim. Przed oszustami ostrzega Poczta Polska. W najbliższym czasie może być więcej prób wyłudzeń przez SMS-y, a to w związku z wejściem w życie jutro nowych przepisów celnych. No i na koniec trochę przyjemności, bo Polacy latem wydają więcej, przede wszystkim na spotkania towarzyskie, mówi Magdalena Grzelak z Barku Santander.
4: Średnio co czwarty z nas decyduje się na zakup sezonowych ubrań czy dodatkowego sprzętu oraz częściej je na mieście lub kupuje bilety wstępu, na przykład na koncerty, festiwale czy do parków wodnych.
3: 1/3 Polaków miesięcznie na przyjemności wydaje do 500 zł.
2: O, to nie najgorzej, 500. Szybka kasa od Meloradia. Meloradio.pl, tam się kierujemy. A w tej godzinie polecamy wam słuchać uważnie Meloradia, bo mamy grę miejską przygotowaną.
1: Ale nie tylko, przeniesiemy się również do Meksyku.
2: Naprawdę jedziemy na wakacje?
1: Nie, tak tylko na chwilę.
2: Okej.

0: A właśnie, że prawda, Ania Dąbrowska.
1: Nieprawda.
0: Nie, no prawda.
1: Znaczy, tak się numer nazywa. Ale to, co teraz powiemy, to czysta prawda.
0: I tylko prawda, bo my mówimy tylko prawdę w tym radiu. Słuchajcie, możemy was wysłać na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Wystarczy, że jesteście aktualnie w Warszawie i jest taka zabawa, że musicie znaleźć naszą Monikę od social mediów. Ma czerwone włosy.
1: To nie będzie chyba zbyt trudne. Czerwone włosy, zielona gąbka na mikrofonie, a przy sobie ma też podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na piątek, 31 lipca.
0: To wskazówka brzmi następująco. Jest to miejsce, gdzie jakby był śnieg, idealnie zjeżdżałoby się na sankach, czyli bardzo strome. Blisko Wisły.
1: Gdzie one są, na Ursynowie? A nie, to blisko Wisły to nie.
2: Obudź lato Sunrise.
0: No jak, nie wiesz gdzie?
1: Przy Wiśle można zjeżdżać?
0: Nie można.
1: Ha.

0: Kryj się. Uważaj.
1: Ja nie jestem złodziejem, dlaczego?
0: Złodziejem jedzenia, a nie, to ja muszę się kryć.
1: Uważaj, bo cię dopadnie meksykański Batman.
0: No właśnie, to jest niesamowite. Człowiek, który sam wymierza sprawiedliwość.
1: Tak, w jednym mieście z Meksyku, pojawił się taki problem, że tam na potęgę kradną motocykle. I ktoś wreszcie postanowił z tym zrobić porządek i pojawił się właśnie meksykański Batman, który łapie złodziei, przywiązuje ich taśmą klejącą do słupa, maluje im kocie wąsy, a na czole pisze złodziej.
0: I jeszcze zostawia ten przedmiot, który ukradli przed nimi.
1: Tak jest, tak jest. No to... i teraz oczywiście policja szuka Batmana, nie? Bo
0: nie można,
1: bo
0: tak
1: nie można
0: robić.
1: Przywiązywać ludzi do słupa najwyraźniej.
0: I to taśmą klejącą to bardzo boli, jak się odkleja włoski wszystkie.
1: Tak, ale jakby troszkę może się bardziej przyłożyli do roboty, to by niepotrzebny był meksykański Batman.
0: To prawda, w ogóle świetna ksywa, meksykański Batman. Jeszcze trzeba mu jakieś intro wymyślić.
1: Właśnie, bo w oryginale to było na na na na na na na na na na na na na na na Batman. To tutaj by było na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Batman.
0: Jak coś to kradnę tylko Mikołajowi jedzenie, czyli się nie liczy. Batman, nie szukaj mnie, proszę.
2: Chyba, że to ja. Where is she?

0: Alabama ten, Moonlight w Meloradiu. A jeszcze w tej godzinie udowodnimy wam, że Poznań to jest miasto doznań.
1: No w Poznaniu rzeczy się dzieją niesamowite. Mieszkańcy są oburzeni, ale ja w sumie nie wiem dlaczego.
0: Bo widziałeś filmik, dlatego. A jaki? O tym za moment.

0: autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Z tym gościem spotkamy się podczas Sunrise Festival już pod koniec lipca, a w międzyczasie przejął miejsce pierwsze 30 Meloradia. Tak, to Urzel ze swoim Moving to the Sun zdobywa szczyt. Ostatnio bardzo wiralowa propozycja, szczególnie w mediach społecznościowych. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: A z tej strony fajnie być z wami.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa, rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
0: Po reklamie.

0: G-Girls, Call the Police w Meloradiu. Faktycznie chyba trzeba zadzwonić na policję, bo w Poznaniu dzieją się erotyczne pokazy.
1: O nie!
0: Dwie dziewczyny myły się na ulicy, były ubrane względnie i ludzie są oburzeni, że w Poznaniu takie rzeczy.
1: Ja to tego nie rozumiem, bo jest lato, nie? I ludzie najpierw się oburzają, jak ludzie się nie myją, a potem jak się myją, to też jest to oburzenie.
0: No w zasadzie w czym problem? Przynajmniej właśnie nie śmierdzą, tak?
1: Tak, tak. No i no... Mi się ładnie, fajnie się patrzyło.

0: tabletka i tańcz w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. Za chwilę 16 i to oznacza jedno. Newsy. A tam news będzie o pociągach.
1: Będzie o pociągach i o tym, co możemy zrobić, jeśli nasz pociąg został odwołany lub miał opóźnienie. Coś dla ciebie.
0: Mi powiedzieli, że nie dostanę pieniędzy.
1: No widzisz.
2: Oszukali cię chyba w takim razie. Ale to się przekonamy za chwilę.
3: A już o 16 zagramy
2: Another Talk to You.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.

promocja. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival.

piątek o 21. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,2%. 27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
6: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
5: Kiedy wyruszasz?
6: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
7: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
11: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
0: Media Expert, taniej masz. Po reklamie. Autopromocja.
13: Wbijaj na

0: Słuchaj na 103.9 FM. Co jest grane w Kielcach?
1: Cześć Wam, z tej strony Wyjna Walczak. Wtorkowy przegląd polecajek. Zaczynamy od gorących emocji, mrożących krew w żyłach, tajemnic i zapowiedzi dla absolutnych fanów gamingu. Dzisiaj rusza 27. edycja kultowego festiwalu of Fashion, który w tym roku odbywa się pod hasłem FIRE. Projektanci z całego kraju pokażą swoje nieszablonowe wizje. Oczywiście pokazom będą towarzyszyć warsztaty, imprezy, także sprawdźcie na stronie Kieleckiego Centrum Kultury, ile atrakcji na Was czeka. A jeśli po modowych uniesieniach szukacie idealnego sposobu na wieczorny reset, to kielecki Helios zaprasza na horror Obsesja. Warto też już planować kolejne tygodnie, bo 25 lipca startuje legendarny festiwal gier i fantastyki Scyzorykon 2026. To będą dwa dni totalnego raju dla fanów planszówek i elektroniki.
2: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: 6 pociągów odwołano dziś przez awarię sieci trakcyjnej. W kolejnych dniach PKP nie przewiduje już większych problemów z przejazdami. A jeśli Wasz pociąg został odwołany lub miał opóźnienie, można starać się o odszkodowanie, mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
5: W każdej takiej sytuacji należy podchodzić indywidualnie i rozpatrzeć każde opóźnienie pociągu i każdą sytuację indywidualną, na ile wpływ opóźnienia rzeczywiście tego pociągu było spowodowane upałami.
4: No ale w przypadku upałów przewoźnicy mogą bronić się siłą wyższą, niezależną od nich. Odszkodowanie oferuje za to londyńskie lotnisko Heathrow. Proponuje darmową terapię dla osób, które ucierpią wskutek budowy trzeciego pasa startowego, bo jak informuje portal Independent, lata niepewności wokół rozbudowy wywołały niepokój w lokalnej społeczności.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie czy coś ci dzwoni?
3: No, tak.
2: Starcze dźwięki będą. Mikołaj, siemanko.

0: Switch Disco, Ella Henderson, React w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, przeglądamy z Mikołajem internet i nie dowierzamy własnym oczom i uszom przede wszystkim.
1: Tak, tak.
0: Ibisz jest każdemu znany.
1: A jego żona była ostatnio gościnią podcastu Matcha Talks i tam pojawił się taki dosyć ciekawy temat różnicy wieku w związkach, bo żona Krzysztofa Ibisza jest od niego 27 lat młodsza.
0: Spora to różnica, ale ja to kumam akurat.
1: I oto co miała do powiedzenia na temat różnicy wieku.
0: Słuchamy.
2: A wiesz, co jest najgorsze, że jak widzę parę z różnicą wieku, to nie mogę na nich patrzeć, bo mnie to po prostu aż mierdzi. Czuję takie, nie mogę na to patrzeć, Krzysztof, co ty przecież sama tak masz, ale ja nie mogę na to patrzeć. Ja to po prostu, jak ludzie z nami wytrzymują, jak oni mogą w ogóle być wśród nas i ich to nie obrzydza, albo że w ogóle jak oni dają radę, że na to patrzą, powiem szczerze.
1: Ale w ich przypadku to jest inaczej, bo ona się robi coraz starsza, Krzysztof, prawda, coraz młodszy, więc gdzieś tam się spotkają po drodze.
0: Może faktycznie to kwestia tego. Karnawał, gips, PZ, for money. A za chwilę czy coś ci dzwoni? Dzisiaj dźwięk wakacyjny?
1: Chyba tak można to nazwać. No mi się kojarzy na pewno z latem.
0: I z dzieciństwem. Więcej już nie podpowiadamy.

sprawdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: into you. Cyril Mary Jo, still into you. Czy coś ci
1: dzwoni? Dzisiaj zabawa będzie szybka.
0: Mamy głosówkę od naszego słuchacza Michała. Posłuchajmy. Może jeszcze raz?
2: Dźwięk kojarzy się z latem i z dzieciństwem. To jeszcze bez muzyki mogę zgadnąć, że chodzi o Family Frost. To był jedyny rozpoznawalny znak dzieciństwa, lata, lodziki prosto z food trucka.
0: Czas na dźwięk?
1: Co byśmy tam mieli zagrać? Przypomnij go. No Michał, dzisiaj pozamiatał.
0: Pozamiatałeś. Michał, poza gratulacje. Jeszcze raz zagram dźwięk, jakby ktoś nie wiedział.
1: Ale możecie napisać albo powiedzieć, które lody z Family Frost były waszymi ulubionymi. Ja lubiłem te kanapki takie, wiesz,
0: ja w wafelku. Ja też. Idziemy na lody?
3: Czy coś ci dzwoni? When the bass gets

0: Fast Cars Superstars. Trwa nasza gra terenowa na Melo Radio na Instagramie.
1: Musicie być fast, jak te Cars i zbić pionę z Monią. Czerwone włosy, zielona gąbka, żółta koperta, a w kopercie podwójne zaproszenie na Sunrise Festival.
0: Musicie znaleźć miejsce, które jest przeciwieństwem...
1: Rybochłopa.
0: Rybochłop, przeciwieństwo. Bawcie się dobrze.

0: Jakoś tak gorąco się w studiu zrobiło.
1: Ogień jest, idzie z nieba, niestety żar. Droga S17 między Warszawą a Lublinem na przykład została zamknięta tymczasowo, ponieważ tam się stopił asfalt.
0: Wow.
1: Tak się podniósł, że dosłownie zrobił się próg zwalniający na środku drogi ekspresowej.
0: To uważajcie na siebie.
1: Tak, uważajcie na gorąco.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
2: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
1: Możemy go zobaczyć?
2: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
1: Chcę zobaczyć wszystko!
2: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
8: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
7: Kiedy wyruszasz?
8: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

0: Rehab, Michel Schulte, Better Me w Maloradiu.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jak ja to lubię, jak ja lubię wam sprawiać przyjemność. Naprawdę jest to moja pasja i dlatego postanowiliśmy ogłosić kolejnego artystę, który wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
2: 31 lipca, czyli w piątek, wystąpi duet, niemiecki duet Pan Pot.
0: Świetna nazwa, łatwo zapamiętać, chwytliwa, Pan Pot.
2: I też idealnie się złożyło, że wystąpią właśnie 31 lipca, ponieważ Monika została znaleziona na mieście już.
3: Bardzo zadanie wykonane.
2: Zadanie wykonane, jak mogliście usłyszeć.
0: A zadanie brzmiało: znajdźcie Monikę od naszych social mediów. Czerwone włosy, zielona gąbka i koperta. W tej kopercie bilety na Sunrise Festival. I to była taka gra terenowa w Warszawie.
2: Gratulujemy zwycięzcy.
1: Sunrise Festival.

0: To nowość, jaka świetna, Invisible Jazzy.
1: A już o 17:00 zagramy
2: Dive into the Ocean, Alok Ziba i Człowiek Portugalia.
0: Yay! I to wam zagramy punktualnie o 17:00.

0: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic R Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
4: masz. You ready? Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen. Gastorama. Teoria.
15: I praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill.
15: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
16: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
0: Co jest grane w Kielcach?
17: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Wtorek mamy i sprawdzamy, co w ten wtorek warto robić w Kielcach. A na przykład można wybrać się do kieleckiego Heliosa na seans wyczekiwanej animacji Toy Story 5. Idealny moment na kinowy powrót do beztroskich lat. Kultowa ekipa zabawek musi zmierzyć się z zupełnie nowym technologicznym wyzwaniem. Mam też dla Was absolutnie gorącą zapowiedź na środek wakacji. 11 lipca klub Maska odpala Before Sunrise Festival. Klub zamieni się w strefę potężnego festiwalowego klimatu z mega oprawą świetlną i no, najlepszymi klubowymi brzmieniami. Z kolei na samym finale wakacji, no prawie samym, czeka na Was muzyczna uczta. 9 sierpnia Kielecki Amfiteatr Kadzielnia przejmie zjawiskowa Kaśka Sochacka.
16: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
18: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
19: Ula Harciarek on the mic.
6: Ceny paliw mogą wzrosnąć, bo jutro przestaje obowiązywać rządowy pakiet CPN, a to oznacza koniec cen maksymalnych, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
18: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
6: Według ekspertów benzyna może średnio kosztować 6,5 zł. Upały i burze, przed tym ostrzegają synoptycy. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. No i na koniec zaglądamy na trybuny Mundialu, a tam cała plejada gwiazd, bo na meczach pojawili się już m.in. Brad Pitt, Shakira, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton czy Bill Gates.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
20: Byli też Ronaldinho i Ronaldo, między innymi, jakby to kogoś interesowało.
6: To jest piłkarz?
20: Wychodzę!
21: To jest piłkarz? Ronaldo?
22: Mikołaj wyszedł, więc być może poprowadzę tę godzinę sama, ale na pewno przyda się WhatsApp Meloradia. No wiem, że piłkarz!

0: Jack Jones in a World's and Breathe w Meloradiu. Codziennie po 17 potrzebujemy waszych głosówek, które możecie nagrywać na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Dzisiaj mamy do was pytanie związane poniekąd z wydarzeniami ostatnich dni, ponieważ jak mogliście usłyszeć, no był problem z pociągami.
0: Co można robić na literę W pociągu?
1: Można wietrzyć gadki, wystawiając je przez okno podczas podróży.
0: Można też wietrzyć stopy, ale bardzo tego nie lubię.
1: O, nie, proszę tego nie robić w pociągu, a w ogóle nigdzie w miejscu publicznym. No już bez przesady.
0: WhatsApp Meloradia, czekamy na głosówki, co można robić na literę W w pociągu.

0: Niech się kręci Filipek, Nel i Ser Micha. My cały czas kręcimy nasze głosówki. Pytamy dzisiaj, co można robić w pociągu na literę W?
1: Na literę W można robić dużo rzeczy. Tak sobie z Mikołajem śmieszkowaliśmy, że można wietrzyć stopy.
0: Ja powiedziałem gadki, to ty powiedziałaś stopy.
1: No i mamy odpowiedź Pawła na moją propozycję.
2: No i tutaj się może robić niesmacznie. Jedni chcą wietrzyć, drudzy chcą wąchać.
0: Ale są tacy.
1: Są tacy. A według Bartka co można robić na literę W w pociągu?
3: Wykoleić.
1: Ojej.
0: To niebezpiecznie, lepiej nie.
1: Lepiej nie. I mamy jeszcze Kamila, proszę bardzo.
4: Cześć, na literę W w pociągu można wyć z gorąca.
0: W ostatnich dniach na pewno. Co można robić w pociągu na literę W? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, też na W, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Don't want your

0: Moving to the Sun, użel w Meloradiu. A my sprawdzamy, co można robić na literę W w pociągu. Kasia?
1: W pociągu na literę W można wierzyć, że dojedzie się na czas.
2: Wiara czyni cuda.
0: Tak mówią. I Tomeczek, prosimy.
3: Wysłuchiwać przeprosin za to, że jest opóźnienie.
2: No tak.
0: Ja usłyszałam, policzyłam, jak mój pociąg się spóźnił do Warszawy. Chyba 16 razy przepraszali.
2: A oddali ci chociaż 16 zł?
0: Dali mi wodę i batonika.
2: To chyba nie.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę. Idę w Melo.
1: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: Bardzo to lubię. In My Bones, Lost Frequencies, David Kushner. A my sprawdzamy, co można robić na literę W w pociągu. Karolina.
1: W pociągu na W można na przykład wcinać wałówkę.
2: Ktoś napisał też, że kanapkę z jajkiem. To jest takie idealne danie właśnie na podróż.
0: Ale według Piotra, romantyka...
3: Można też wzdychać do pięknych dam.
2: To takie romantyczne, no bo pociągi to też tak w sumie, wiesz, klasa, nie? W kapelusiku można pojechać.
0: Czuję do ciebie pociąg, Mikołaj.
2: Ale się opóźnił niestety.

0: Trips. Cześć. Hard to be humble.
1: A Trips na to?
0: Poczekaj.
2: Nie.
0: Cześć, Adrian.
1: Siema. Mogę też tak samo odpowiedzieć, czy nie?
0: Możesz.
1: Nie. Nie. No i dobra, co tam u was?
0: Nie.
1: Okej. Okay. Pozdrawiamy Tripsa serdecznie. Fajnie. Fajnie, że ten. Zapraszam od 18, gra.
0: Dobra.
3: A już o 18 zagramy.
1: Nie. Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: No razem.
1: No 95% słuchaczy właśnie wyłączyło radio.
2: Pa, pa.
1: Pa, pa. Teletubisie mówią pa, pa.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
3: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. Cztery noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
4: Minuta do 18. Newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
5: Czerwona flaga nad kąpieliskiem Gdynia Śródmieście. Nie można się w nim kąpać z powodu zakwitu sinic. Iga Świątek jest w drugiej rundzie Wimbledonu. Nasza tenisistka pokonała Amerykankę Taylor Townsend. Iga w Londynie broni tytułu. Zostajemy w temacie sportu, ale teraz piłka nożna. Niemcy opłakują porażkę na mundialu. Wczoraj odpadli po rzutach karnych z Paragwajem. Kibice i eksperci są wściekli.
6: Mamy piłkarzy bez motywacji i serca oraz aroganckiego, upartego i przemądrzałego trenera, który nawet w obliczu zawinionej także przez niego katastrofy i kompromitacji nie chce odejść, piszą niemieckie media. Upadek niemieckiej piłki nożnej jest częścią głębszego trendu i procesu żegnania się Niemiec z wysokim poziomem.
5: Informację zebrał Wojciech Hernes.
4: Ula, czy można w takim razie w nawiązaniu do pierwszej wiadomości powiedzieć, że kąpielisko Gdynia Śródmieście to red flag? Trochę
5: no, tak.

0: idę w Melo.
1: Siemanko, 18 na zegarach, ja jestem Adi i mamy wtorek. Całe szczęście, za nami już jest poniedziałek i dzisiaj mieliśmy delikatne ochłodzenie na termometrach i faktycznie było to czuć. Również w komunikacji miejskiej były trochę inne zapachy. A my dzisiaj w programie mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia, no bo będzie dużo niespodzianek dla was. Ktoś powie sunrise, ktoś powie festiwal, ja powiem no dobra, ale jeszcze nie teraz. A może jakaś fast money, szybka kasa, 200, nawet 500 zł? Bądźcie czujni.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: A to Justin Bieber, Nicki Minaj.

goście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej. 10 minut po 18. Wtorek i tak podkręcamy tempo. I mam do was jedną taką bardzo ważną prośbę. Jeżeli zgłaszaliście się do szybkiej kasy, to weźcie, włączcie dźwięk i sprawdźcie, czy macie naładowany telefon, dobra?

0: Burak Jeter, ale to nie taki burak na drodze. To jest naprawdę spoko gość, który tworzy genialną muzykę. My Life is Going On, trochę nawiązanie do Domu z Papieru. 18 minut po 18, a teraz będzie show! Szybka kasa od Meloradia. No właśnie! To jest ten moment, kiedy będziemy dzwonić do kogoś z was i wręczać, mam nadzieję, szybką kasę. Dzwonimy na początek do Gosi. 5 sygnałów mamy jak zwykle i liczymy na to, że Gosi uda się odebrać. Mamy pierwszy. Dawaj, dziewczyno, zróbmy coś szalonego. Odbierz, to będzie coś bardzo miłego. 2. Nie patrz tak na mnie, Karolina, nie to miałem na myśli. Ej, no, mamy drugi sygnał. 3. Halo, tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Adrian Nowak z Meloradia z tej strony. Czy mam przyjemność z Gosią?
1: Tak, tak.
0: Siema, co tam robisz, gwiazda, co u ciebie?
1: Siedzę sobie z mężem.
0: O, siedzisz sobie z mężem, okej, to wiele wyjaśnia. A powiedz mi, zgłaszałaś się do szybkiej kasy?
1: Tak, zgłaszałam się.
0: No i jakbyś tak hipotetycznie wygrała, to na co byś to wydała? Musimy wiedzieć, to bardzo ważne.
1: Wydałabym to na materac turystyczny, ponieważ wybieramy się nad morze z mężem pod namioty, na rowery.
0: Fajnie, czyli będziecie pływać na materacu, tak?
1: Nie, to będzie materac do spania, taki do namiotu.
0: A, czyli kempingowo będziecie działać, czyli będziecie, czekaj.
1: Tak, tak.
0: Będziecie spać na plaży, dobrze rozumiem?
1: Nie, niestety plaża to jest nielegalne, ale blisko plaży.
0: Rozumiem, inne rzeczy na plaży też nie są do końca legalne, ale... My się tym nie przejmujemy, bo ty zgarniasz szybką kasę, 200 są twoje, gratuluję Gosia!
1: Super, bardzo dziękuję.
0: No,
1: bardzo
0: no to ja dziękuję. Powiedz mi, kiedy ruszacie w takim razie?
1: W przyszłym tygodniu.
0: To jedźcie ostrożnie, wszystkiego dobrego dla was i podeślijcie jakąś fajną fotkę, dobra?
1: Dobra, dzięki.
0: Dzięki. Szybka kasa od Meloradia. Anima i Bad Angel.

Lumix Self-Aware w remiksie. Podkręcamy tempo 27 minut po 18, ale jest piękne słońce. Nie widzę żadnych truskawkowych księżyców, ale widzę piękne pomarańczowe słońce. No właśnie, bo już powoli będziemy chyba mogli mówić o zachodzie. Przy okazji, jeżeli myślicie o jakiejś randce, no to temperatura już powoli spada. Panowie, to wy musicie wykonać ten pierwszy ruch. Znaczy nie, to nie... To tak i tak działa, ale myślę, że z waszej strony to wypada bardziej, nie? To, żebyście wy tam coś napisali. Róbcie coś! Junotas, narkotik. Bardzo wciągający numer, jeszcze w tej godzinie.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Po reklamie. Idę w Melo.
11: So you face it with a smile.

Somebody's watching me, Beat Freaks, Meloradio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, ja przychodzę z dobrym info, bo powraca mega fajna akcja, która sprawi, że przeżyjecie spoko randkę. No bo mówimy o 19. edycji festiwalu Lotto Kino Letnie, gdzie się spotykamy. Warszawa, Sopot, Zakopane, ale nie tylko, bo także zgodnie z tradycją jest też Giżycko. Oczywiście event pod chmurką zaczyna się za moment, bo tak dokładniej to jutro, 1 lipca o 21. No jak dobrze obczajicie, to też jest opcja kina samochodowego. A co obejrzycie? No na przykład Pana Tadeusza. Może akurat ktoś ma maturę do poprawki.

0: Lucky Lucky, Cooler Than Me w Melo Radio. 7 minut do godziny 19. Podkręcamy tempo. Ej, w ogóle co u was? Jak się macie dzisiaj? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio, bo ja czekam na głosówki. No i chcę się dowiedzieć, jak żyjecie. Czy dajecie radę z tymi łupałami? Czy może bez kitu idziecie na jakąś randkę? Albo po prostu na jakiś spacer? WhatsApp Melo Radio, znajdziecie go na meloradio.pl. Koniecznie dawajcie znać.
1: A już o 19 zagramy
0: Bebe Rexha, Faithless i New Religion. Ten nowoczesny klasyk punktualnie o 19:00.

0: about you. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w melo.
1: Siemano, 19 na zegarach, a ty po tej stronie cały czas jesteśmy razem i czekam też na was, no bo ladies and gentlemen, na WhatsAppie Meloradia czekam na ploteczki, co tam u was, jak się macie i w ogóle. Niedługo będę miał też bardzo ważne informacje dla osób, które chciałyby przeżyć coś niesamowitego i to tak pod koniec lipca, na przykład na Sunrise Festival. Ale najpierw trochę pogramy, oczywiście Bibi Rexha, Faithless New Religion, to było obiecane, no i będzie jeszcze w tej godzinie spotkanie między innymi z Davidem Guettą.
0: Meloradio, idę w melo.

Jakby do mnie Calvi zadzwonił, to ja bym odebrał. Mam nadzieję, że wy też. Explosion wysyłany przez Blutacza! No dobra, teraz sprawa bardzo poważna. 18 minut po 19 to jest ta chwila, kiedy możecie zaszaleć dosłownie i w przenośni, bo mam dla was jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival! I to na piątek, 31 lipca, na rozpoczęcie tego, co się wydarzy w Kołobrzegu na Podstrzelu. Jeżeli chcecie tam być, spoko mordeczki, nie ma problemu, ale wiecie, nie ma nic za darmo! Trochę musimy was pomęczyć, ale mamy super pytanie. Jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa? No i dlaczego wybór padł właśnie na to? Czekam na ultra, ale to przeultra kozacko kreatywne pomysły w formie głosówek, bo to one będą brane pod uwagę w naszej zabawie. Przypomnę pytanie, jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa? O co walczymy? O podwójne zaproszenie na

0: Bauza i Magnetic w Meloradiu.
1: Sprawę mam. Czemu szeptem mówię? No bo nie wszyscy mogą o tym usłyszeć, bo mamy tak. Podwójne zaproszenie. Pojedyncze.
0: Znaczy nie. Jedno podwójne. To miałem powiedzieć, tak? Tak. Jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. I to na piątek, 31 lipca, w Kołobrzegu, bo ktoś może jeszcze nie wie. Jeżeli chcecie tam być, to wystarczy, że nagracie nam głosówkę z odpowiedzią na pytanie, jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa i dlaczego. Ja czekam na ultra kreatywne pomysły. I jak będzie coś ultra kreatywne, no to macie bilety. meloradio.pl, tam jest nasz WhatsApp. Chyba wszystko powiedziałem.

0: Shine i Urzel. Bardzo fajna nuta. Urzel będzie, wiecie gdzie?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No właśnie,
2: szanowni państwo, sprawa była pilna.
0: Trzeba było tutaj zająć się tematem jednego podwójnego zaproszenia na Sunrise Festival na 31 lipca. Właśnie, w Kołobrzegu, tam się wtedy widzimy. No ja zadałem takie pytanko, jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa i dlaczego? Poprosiłem o kreatywne pomysły. Kuba nas tutaj zaskoczył jednym.
3: Siema, ja muszę dużo swojego prowiantu zabierać, takiego w miarę lekkiego. Owoce albo jakieś tam batony proteinowe, bo niestety po kebabie to mnie tam gania po całym terenie, muszę szukać to i to ja szybko.
0: Słuchaj, no jakby ci to powiedzieć, stary, no przykro mi, ale będziesz musiał szukać, bo bilety są twoje! Także śmigasz na Sunrise Festival, baw się dobrze, no i uważaj, bo drjelito drażliwe, to jelito drażliwe i wiem co mówię.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl. You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
17: Siema mordeszki, wieczorami idę w Melo.

Mega dobrze mi się ta nutka kojarzy. Dużo wspomnień, no tak. Ale jest też po prostu świetna. Florida CI Wild Ones w Meloradiu, 17 minut do 20. Piosenka z rocznika 2011, czyli już trochę czasu minęło, a nadal brzmi naprawdę doskonale. Przy okazji Floridy jeszcze to przypomnę, bo może część z was o tym nie pamięta. No ale przecież ten gość był u nas niedawno w Polsce, w Warszawie dokładnie. Jeżeli dobrze pamiętam, to był 23 dzień maja. I wtedy, no piękny to był koncert, nie zapomnimy go nigdy, bo też była nasza ekipa. Możecie też to nadrobić i zobaczyć na mediach społecznościowych Meloradia, jak doskonale to wszystko wyglądało i w jak pozytywnym nastroju był Florida i jak bardzo zresztą kocha Polskę. Także w wolnej chwili polecam nie tylko zostawić followa na naszych socialach, ale też po prostu te storki sobie obadać i posty, bo naprawdę było to coś pięknego. A teraz pogadajmy o czymś trochę nowszym, jeśli chodzi o muzę. Hello, the sun is up, where are you? To Mizmo i muszę powiedzieć, że ten tytuł jest naprawdę bardzo romantyczny, bo powiedzieć komuś, że słońce jest tam, gdzie jesteś ty, no to chyba nie ma nic lepszego. Gramy to już teraz w Meloradiu. Jeżeli chcecie, to można na to głosować. Meloradio.pl. Do dzieła.

0: Sanatory Talk to You w Melo Radio, 8 minut do godziny 20. Taki kindly reminder. No bo może wy się nie odzywaliście dawno do swoich ziomków, przyjaciół i tak dalej, bo wiadomo, wszyscy mamy dużo na głowie, oczywiście, że tak, ale może to jest dzisiaj dobry dzień, by napisać i zapytać, co słychać. Wiecie, taka przypominajka na zasadzie, hej, ja tu cały czas jestem, możesz na mnie liczyć. Myślę, że to jest dobra rzecz, dzięki której wszyscy poczujemy się lepiej. Przemyślcie, a wy słuchacie Idę w Melo i myślę, że będę miał dla was miłą niespodziankę po 20. I to szczególnie tą muzyczną, ale może jeszcze jakąś? Zaraz cię przekonamy.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Lubię cię jak lato, modelki i Włodarski.
2: A ja lubię cię jak lato, ach to ty. Lubię kiedy kupią my deszczy. Lecimy na kluby jak ty.
0: A propos lata, no to się przygotujmy na pogodę, która się delikatnie zmieni, bo jutro może być w całej Polsce deszczowo, także ostrożnie. Nadal ciepło, ale jednak deszczowo i burzowo.

0: idę w Melo.
1: Siemanko, 20 na zegarach, Adi po tej stronie. Dobrze, że jesteście i super, że nie ma już poniedziałku. On po prostu wziął i wyparował, mamy wtorek i ten też się kończy, a skoro jutro środa, to wiecie, że piątek jest już blisko. W takim nastroju mam nadzieję, że będziemy razem. Modelki włodarskie, lubię cię jak lato, od tego zaczynam i cały czas pytam o to, jak się macie, gdzie jesteście. WhatsApp radia znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła i wybaczcie, mimo wszystko jest gorąco.

Iben i Halo w Meloradiu, 15 minut po godzinie 20. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, sprawa jest pilna, bo z tego co widzę, no to pokolenie Z się mocno zaczyna denerwować na milenialsów. I mówię o tym bardzo głośno, bo sam jestem milenialsem. Bardzo mi się nie podoba, że Gen Z mi tu coś podskakuje. Ale z tego co czytam, to podobno milenialsi mają tendencję do tego, że cały czas pouczają. No i Gen Z mówią, nie chcemy być pouczani. My mamy swoje życie, mamy swoje pomysły i tak dalej. To jest oczywiście całkowita racja. Każdy musi trochę przeżyć po swojemu, zobaczyć jak się w danych zagadnieniach funkcjonuje i tak dalej. Ale to jest, wiecie, tak samo jak ta historia, kiedy dziewczyna przychodzi z problemem do faceta i facet od razu chce radzić. A to nie zawsze podobno o to chodzi, tylko trzeba po prostu czasem wysłuchać. A milenialsi tego nie do końca potrafią. I mówię to z autopsji. Także słuchajcie, czyli bo wiemy lepiej!

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

LMFAO i Party Rock Anthem w Melo Radio, 27 minut po 20. Podkręcamy tempo. Brakuje mi więcej takich nutek, szczerze mówiąc. Ja wiem, że jest dużo dobrej muzyki dookoła, ale ja jestem takim trochę nostalgicznym gościem i lubię sobie przypomnieć takie imprezowe hymny. Ale to, co wam zagram teraz, jest iście genialne. Alan Walker, Ava Max i Fate.

0: to też takie mundialowe trochę. Mam nadzieję, że pamiętacie. Jill Corey, Tom Grennan i Lionheart w Melo Radio. 19 minut do 21. Słuchajcie, wczoraj mówiliśmy trochę o złą bolu i o naszej meluzynie, no i niestety, no padła. Co tu dużo mówić, niestety. Adam, weź to nam powiedz, co tam się w ogóle dzieje u was. Zróbmy takie małe podsumowanie może. O, siemano w ogóle.
1: Cześć słuchacze Melo Radia, z tej strony Adam z ekipy Easy Trip. Na wstępie chciałbym wam bardzo podziękować za wniesioną pomoc do naszej zbiórki. Pieniądze trafiają bezpośrednio do potrzebujących dzieci z domu dziecka, więc jeżeli jeszcze jej nie wsparliście, to jest idealny moment. Zbiórka nadal trwa i nadal będzie trwać. Link jest na naszym profilu Easy Trip Złombol na Instagramie. A teraz szybko. Jako fani motoryzacji cierpimy przez to, że nie udało nam się dojechać, aczkolwiek to jest Złombol i jego kwintesencja zdarzyła się na naszych oczach i w naszym samochodzie. Jest to samochód, który jest 89 roku, jest starszy ode mnie i to grubo, więc no wszystko mogło pójść nie tak i w tym przypadku poszło. To jest nauka, żeby nie przejmować się tym, co się dzieje, tylko po prostu dostosowywać się. Trzymajcie się i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na przyszłej edycji.
0: Też mam taką nadzieję, trzymam za to mocno kciuki. Panowie, dziękujemy za fajne emocje, a tę piękną meluzynę możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Melo Radio. Clean Bandit, I don't wanna hurt you. Zobaczcie, niby to takie proste, by to powiedzieć, ale jakie wymowne.

0: Lost Frequencies, Callum Scott i Where Are You Now w Melo Radio. Lost Frequencies, gość, który będzie na tegorocznym Tomorrowland, to jasne. No i Lost Frequencies to też facet, który pamiętam, jak grał tę nutkę w Polsce i to było całkiem przemiłe doświadczenie, piękne wyróżnienie, charakterystyczne. Nuta jest naprawdę świetna i chyba nawet wam powiem, jedna z moich ulubionych od Lost Frequenciesa. Genialne doświadczenie.
1: A już o 21:00 zagramy.
0: No właśnie, będzie to James Hype i Waterfalls w Melo Radio. Na James Hype pojawi się m.in. na Sunrise Festival 31 lipca. Zaczynamy w Kołobrzegu. Potężne Melo!

0: idę w Melo.
1: Idziemy razem tak naprawdę, bo nic bez was. Pamiętajcie, 21 na zegarach, Hadi z tej strony, siemanko! Fajnie, że jesteście, a w tej godzinie będę robił co w mojej mocy, żebyście mieli bardzo dużo pozytywnej energii, bo może akurat coś na spontanie się udało zorganizować i planujecie dobre melo. Co u was, gdzie jesteście, co robicie, głosówki, czekam na nie. WhatsApp Meloradio, znajdziecie go na meloradio.pl. Szczerze liczę na waszą pomoc, bo jestem głodny ploteczek.
0: Meloradio, idę w melo.
1: James Hype Waterfalls. Z Jamesem Hype'em widzimy się na Sunrise Festival.

Martin Garrix, Ed Sheeran, You Repeated w Melo Radio. Słuchajcie, dzieje się, no miłość kwitnie, chce się powiedzieć, Dua Lipa i Callum Turner. No widzimy w mediach społecznościowych i nie tylko ich wspólne zdjęcia podróży poślubnej. No i powiem tak, jest bardzo romantycznie, bardzo uroczo i nawet pojawiły się nagie zdjęcia w wannie. Niektórzy piszą, że to takie niebo na ziemi. No ja powiem tylko tyle, no słuchajcie, są zakochani, bawią się życiem, niech korzystają i jest naprawdę super. Ale no... Dobrze, że się bałem. Dobrze to wygląda, nieważne. Dua Lipa Illusion w remiksie Rigarda, gram to już teraz, ale w tej godzinie jeszcze spotkanie z Gordo i Renny Zonewaldem, Loco Loco, no bo Sunrise Festival, przypominam, już niedługo się zaczyna.

Ale się cieszę, że to gram wam teraz. Charles i Robin Schulz w Melo Radio. Love Tonight! No i wrócę na moment jeszcze do pięknego rozdziału, jakim było odwiedzenie formacji Shouse na żywo, bo przyjechali do nas kawał drogi tak naprawdę do Warszawy i to było już, wiecie co, nie pamiętam dokładnej daty, ale to była jeszcze zima. No i poszliśmy z Mikołajem Kujawińskim, który akurat miał przyjemność i wielki zaszczyt porozmawiać z grupą. No i poruszyli wiele tematów dotyczących muzyki, między innymi fakt, że podoba im się mega w Polsce, ale też to, że planowali wystąpić

Pit zespołem. No i właśnie, to co słyszeliście tutaj, no to wiadomo, to jest pięknie wyprodukowana nuta, a jeszcze tu Robin Schulz pomiksował, jest sztos, ale to co oni robią na scenie, to jest coś nieprawdopodobnego. To pięknie brzmi, pięknie wygląda, a to jaką chemię mają ze sobą, to jest coś po prostu nie do opisania. Jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć ich na żywo, no to zróbcie to, bo myślę, że będziecie bawić się po prostu cudownie. Bledka, tańcz, to już teraz Melo.

Użeli, moving to the sun w Melo Radio, 16 minut do 22, podkręcamy tempo i przypominam bardzo grzecznie o tym, że Użel oczywiście będzie na tegorocznym Sunrise Festival, a wy też tam będziecie, tylko wystarczy, że dobrze będziecie i uważnie słuchać Idę w Melo, no bo jutro po 18 myślę, że będzie też ku temu niezła szansa, by coś trochę zaszaleć i zgarnąć trochę fajnych wlot, także nie czekajcie i bądźcie po prostu ze mną jutro i tak just in case, jak Timmy Trumpet, słuchajcie Melo i taka nuta też poleci teraz.

Alesso, One Republic in Your Eyes w Melo Radio. 7 minuty do 22. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. No i co, tak naprawdę jutro się słyszymy, jutro też będziemy szaleć, więc przygotujcie się na to od razu, bo będzie naprawdę przepięknie. A skoro już mówimy o środzie, to do weekendu naprawdę blisko. Do usłyszenia, siemanko.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Melo Radio Kielce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.